Psychika tu rozbita, jak szkło leży i wdycha, jak zglo wszystko co czyha. Ona z tych typów zdejmie skalpę, jak skło wojenne barwy, jak czołg czerwony dywan. Ma

czy mogę być wolny. Mm-hmm.

mood, chcę zachować go na wieki. Jak zdrówko, jak leci. Mam taki mood, bo już dawno zdjąłem ćwieki. Włączam sobie chill out, nikt mnie nie tyra. Zigzag McQueen, nas nie zatrzymasz. Przecieram oczy, whisky jak Winamp. Uśmiech mam jak z Windowsa spina.

skosztował. Kto naprzód wojsko szykował i wynalazł swoją głową strzelbę srogą, piorunową. Jakie ludzkie głupie sprawy szukać śmierci przez bój krwawy. Ona i tak, człowieczy, upadł ma na swojej pieczy.

Wczoraj umarł mi na rękach starszy obcy pan. W centrum miasta każdy zerkał, a nie podbił sam, bo każdy dba o własny kącik, własny kosmyk włosów. A świat jest szorstki dla takich jak my. Mam kilku broskich, parę szoris, za nich skoczę w moszpit. Żyję pośród bloków, gdzie nie znają smaku ostrych, ale znają smak życia, bo życie to są częściej wstrząsy, więc sporo jest na mieście kosmyk.

My na szyi mielibyśmy spluwy. Wszyscy moi bliscy dawno sobie gdzieś już poszli. Od kołyski stałem zawsze tylko w cieniu siostry. Kupiłem nową skórę, bo w swojej się czułem gorszy. Mówię to z bólem, chociaż rany dawno się już zrosły. W oczach gościa z pierwszej linii nie widziałem życia. I zanim się zamgliły, chwycił rękę, mówiąc mi: oddaj moim wnukom rower, bo nie wrócę dzisiaj. I dzięki, że człowiekiem byłeś chociaż parę chwil.

Molestował nam kolegę, rocznik 8-7. Całe dnie na drzewie mu pod klatką drzemy się, by umarł w biedzie, by nie znalazł miejsca w niebie. O ile taki jest, bo sam nie jestem pewien, może w życiu mamy tylko siebie. Co niedzielę wkłada gardziel pod patenę, jego brat też w ławce, ale gra w grę, że nic nie wie. Bo to te dzieci z tamtych mieszkań, a tam już nikt nie patrzy, a tam nikt nie pamięta o tym, że to ślad na zawsze. Bo nikt nie słucha, gdy się krzyczy, bo każdy ma swój kredyt starą, którą zdradza albo psa na smyczy. Bo każdy jest, jak zaraz wezwę pomoc. I tak nam się tu uszczupliło grono. W naszych głowach była wtedy chyba tylko zemsta. Nie może być, że przejdzie bokiem, musi lać jak z cebra. Ten drugi brat otworzył okno z ostatniego piętra i nam się k***a uszczupliło o dwóch. I patrzyliśmy, jak spadł nagle na boisko na dół z wypiekami, jakbym ukradł kablem RTL sąsiadom. A potem każdy biegł przed siebie tak daleko, jak dał radę. Umyłem w domu ręce na wszelki wypadek. A może

W środku nocy ja znów przyznam się, że tęsknię i że szkoda, że zabrakło mi odwagi chwilę wcześniej. Bo jestem tylko tak z doskoku, patrzę na ciebie co dzień, choć widzę cię raz do roku. Zabrałem wtedy tamten rower, z domu ci napisałem, że umarł mi właśnie człowiek na ręce. Ty powiedziałaś mi, że więcej już nie mogłem zrobić, a może właśnie o to chodzi.

0: mogę zebrać myśli. Ciekawe co czas da mi. Mijam się z czasami, czuję się jak miss click.
1: Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.

może by to wszystko rzucić? Tata mnie uczył wyjść po gazetę i nigdy nie wrócić. Duszę się w duszy. Co? Gra na nerwach, fakty, ludzie oraz zwierzęta.

że tak jakby Andrzejk. Pieprzyć doświadczeń, bagaż mam podręczny. Jadę taką drogą, że telefon zacznie śnieżyć. Wszystko w bieli, patrzę na tropy, są

0: 97,1 FM.
1: Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz.
2: Czuję stan skupienia, teraz widzę więcej.

Dziewczyn na ulicy gorzej. Czasem idzie dosyć gładko, czasem idzie gorzej. Gdy młodzieńcza zazdrość staje mi na drodze, jak ona podoba ci się, no to idź się ożeń. To był chyba rok 2009, może jednak później, tak do końca nie wiem. Nie wiem skąd ten smutek, znów mnie dopadł czerwiec. Ja na słońcu blednę, chowam się na mieście. Kiedy wieczór zmienia się w świt, coś do

0: Chociaż trochę z nas wychodzą małe chamy latem. Półtora dekady temu miałem damy radę. Na CD, dzisiaj lecę takim samym śladem. Teraz każda mała wada nagrywana w HD. Bogu dzięki nasze gafy przeminęły z wiatrem. Dzisiaj zawsze się uśmiecham, gdy na błędy patrzę. Z perspektywy czasu wszystkie raczej niezbyt ważne.
1: Disco, disco. Dziś nie wyszło. Czysta disco. Moja bliska przyszłość. Czysta disco. Ej, dziś nie wyszło szło. Czysta disco, ej. Wszędzie wszyscy wszystko. Wisła, czysta disco, man. Pisać dziś nie wyszło. Wisła, czysta disco. Moja bliska przyszłość, ej.

chyba najlżejsza kara. Chociaż nie wyrządziłem zbrodni, czasem trzyma mnie przy życiu tylko wiara w siłę, wobec której jesteśmy bezbronni. Ej, serio mógłbym opowiadać, powiedzieć ci parę historii, z których powinienem się spowiadać, żeby w końcu się uwolnić. Lecz widzisz, tak wygląda sprawa, że od lat się topię w insomni. Wtedy bas o mnie gada, chciałbyś usłyszeć.

0: Akademickie Radio Campus.
1: Just run.

0: głosy.
1: Mogę się wylać przed tobą z wszystkim. Czuję, że tego nie chcesz. Przeraża cię prawdziwość. Przytłacza moje wnętrze. Chciałem mieć w tobie azyl. Moje bezpieczne miejsce. Tylko jak obserwują nas, to chwytasz mnie za

Nie wiedziałem jak dotrzeć do ciebie kochana. Jedziemy autem, słuchamy Drake'a w ciszy i mamy do pogadania. Ja wyraźnie widzę to czego nie słyszy nikt po tobie. Nie jesteś sama, chociaż wolałabyś być teraz sama i dalej mnie kochać, ale trochę

0: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Jaki jest pierwszy krok? Wiedza. Wierz w siebie i zostań mistrzem wiedzy ekonomicznej. Sprawdź wiedzę w ogólnopolskim teście ekonomicznym od 21 do 28 września na sgh.waw.pl. Dla najlepszych czekają nagrody 10, 7 i 5 tysięcy złotych, a dla finalistów niespodzianki. Organizatorem wydarzenia jest SGH, a fundatorem nagród Fundacja Erste. Fundacja Erste, Plac Europejski 3A, Warszawa. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły na stronie fundacja.erste.pl oraz sgh.waw.pl.
2: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
3: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
2: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
3: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
2: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
3: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
4: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.

kinach Shrek i Amelia, a my golimy głowy na jeża. Jeździmy do Hybryd, remontu i na plac Bawiciela, do kina Muranów na filmy Gutka. Tam siedzimy jak zahipnotyzowani, a na podwórkach wrony i

0: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Hej, to IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Jaki jest pierwszy krok? Wiedza. Wierz w siebie i zostań mistrzem wiedzy ekonomicznej. Sprawdź wiedzę w ogólnopolskim teście ekonomicznym od 21 do 28 września na sgh.waw.pl. Dla najlepszych czekają nagrody 10, 7 i 5 tysięcy złotych, a dla finalistów niespodzianki. Organizatorem wydarzenia jest SGH, a fundatorem nagród Fundacja Erste. Fundacja Erste, Plac Europejski 3A, Warszawa. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły na stronie fundacja.erste.pl oraz sgh.waw.pl.
3: Reklama.
4: Minęła 11.30. Piotr Topuliński.
5: Akademicki Radio Campus.
4: Koniec zjeżdżania z Łabiszyńskiej do Białołęskiej. W serwisie Francja i pielgrzymka papieża. Będzie też zapowiedź festiwalu. Ochota, hip-hop, bloki startowe. To już dziś.
5: Wiadomości.
4: Pierwszy odcinek przebudowanej ulicy Białołęskiej gotowy. Kierowcy mogą już jechać z Łabiszyńskiej w kierunku Brzezin nową prostą jezdnią. Na dalszych odcinkach przebudowywanej drogi nie będzie zmian dla kierowców. Pomiędzy nowym odcinkiem a Przykoszarową nadal będą jeździli w jednym kierunku, a odcinek od Warzelniczej do Kettlinga jest całkiem zamknięty. Dodam, że piesi przejdą ulicą Kopijników tylko po stronie restauracji. Drugi dzień wizyty papieża we Francji. Leon XIV odwiedził rano ośrodek wsparcia migrantów. O 15 odprawi mszę na paryskim Placu Zgody. Przed 18 poleci do Lourdes. Dodam, że pierwszego dnia papież spotkał się z młodzieżą, a wcześniej m.in. z prezydentem Emmanuelem Macronem. Zamień niepotrzebne ubrania na słoik miodu lub czujkę dymu. Przed urzędem dzielnicy Ursynów zaczęły się tekstynalia. Towarzyszy im festyn ursynowskie kwiaty. To okazja, aby zrobić ekologiczne porządki w domu, a przy okazji otrzymać na przykład cebulki roślin ozdobnych. Impreza trwa do 14. Dodam, że w tym samym miejscu także zbiórka krwi organizowana przez Klub Honorowych Dawców Krwi Krewki Ursynów. Zaczął się festiwal Fringe. Warszawa ma pokazać, jak wiele dzieje się w stolicy od dolnych, małych, niezależnych projektów. Dzieje się mnóstwo. Na samej Pradze Północ atrakcje przygotowało kilkanaście miejscówek. Cały program z opisami wydarzeń na stronie fringewarszawa.com. Po udanej pierwszej odsłonie powraca festiwal Ochota Hip-Hop Bloki Startowe. Tegoroczny festiwal będzie miał szczególny charakter. Stanie się pierwszym wydarzeniem organizowanym w nowo wyremontowanej Proximie, mówi jeden z organizatorów, Szaman.
6: Będzie to połączenie tej starej szkoły i tej młodzieży rapującej, że tak powiem. No oczywiście ze starej szkoły to Włod i Ero, chociażby Fu. Będzie także pokaz b-boy, który traktujemy tutaj jakby jako jeden z elementów hip-hopu. Oprócz tego jeszcze Sarius, KB chociażby, no i z młodszych Amar, Kronkel Don. Oprócz tego jeszcze ze starej szkoły Tede.
4: A także Perdzin i Żupan. Otwarcie bramek w Proximie o 18:00 imprezie patronuje Radio Campus.
5: Radio Campus.
0: Radio Campus. 97,1 FM.

0: stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Jaki jest pierwszy krok? Wiedza. Wierz w siebie i zostań mistrzem wiedzy ekonomicznej. Sprawdź wiedzę w ogólnopolskim teście ekonomicznym od 21 do 28 września na sgh.waw.pl. Dla najlepszych czekają nagrody 10, 7 i 5 tysięcy złotych, a dla finalistów niespodzianki. Organizatorem wydarzenia jest SGH, a fundatorem nagród Fundacja Erste. Fundacja Erste, Plac Europejski 3A, Warszawa. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły na stronie fundacja.erste.pl oraz sgh.waw.pl.
2: Szefie, takich grzejnik jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
3: A w Brykomanie sprawdzałeś?
2: No nie, ale...
3: Ale co?
2: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
3: A to zobacz ten.
2: No rzeczywiście.
4: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Sportowy kampus.
6: Polscy siatkarze zagrają z Francją w finale Mistrzostw Europy. To w Mediolanie. Stawką jest nie tylko złoty medal, lecz także kwalifikacja olimpijska. W półfinale Francuzi wygrali 3-1 z Finami, a biało-czerwoni w trzech setach pokonali Słoweńców. O czym tak w Polsacie Sport mówił przyjmujący Kamil Semeniuk.
7: Mogliśmy się tego spodziewać, że po dwóch zwycięskich partiach Słoweńcy rzucą wszystko, co mają na parkiet i faktycznie gdzieś tam z początku troszeczkę nasza gra się rozregulowała niż to, jak było właśnie w dwóch pierwszych odsłonach. Fajnie, że miałem okazję wejść na boisko, dołożyć jakąś tam całą gejówkę od siebie. Najważniejsze, że cała drużyna dobrze zagrała, wygraliśmy 3-0 bez straty seta w półfinale Mistrzostw Europy.
6: Początek finału. Polska-Francja o 21:00, o 17:00 Finlandia zagra ze Słowenią o brązowy medal. Polska bezbramkowo zremisowała z Bośnią i Hercegowiną w piłkarskiej Lidze Narodów, mówi trener Jan Urban.
8: Jestem zadowolony z drugiej połowy, jestem zadowolony z tego, że zagraliśmy na zero, jestem zadowolony z tego, że Wiktor Nowak zagrał naprawdę dobre spotkanie i wiem, że mam kolejnego zawodnika ze środkowej strefy do dyspozycji.
6: W poniedziałek mecze ze Szwedami, którzy wieczorem pokonali Rumunów 2-1. Spotkań było więcej, Turcja przegrała z Francją 0-1 i tak w roli trenera trójkolorowych debiutował Zinedine Zidane. Włosi ulegli Belgom 0-2. W debiutach w nowych rolach punktami podzielili się Hiszpan Xavi, który po raz pierwszy poprowadził Holendrów, i Jurgen Klopp, który zaczął pracę z kadrą Niemiec. W Amsterdamie było 1-1. Dokończenie pierwszej kolejki Ligi Narodów dziś, a na pierwszy plan wysuwa się konfrontacja Anglii z mistrzem świata Hiszpanią. Katarzyna Niewiadoma Fini będzie jedną z faworytek wyścigu kolarskiego o Mistrzostwo Świata ze startu wspólnego elity w Montrealu. Polka powalczy o drugi w karierze medal. W 21 roku w Belgii zdobyła brąz. Start o 15 naszego czasu. Do mety najlepsze zawodniczki powinny dojechać około 20. Bartosz Zmarzlik w turnieju Grand Prix w Toruniu, ostatniej rundzie tegorocznego cyklu, może po raz siódmy zdobyć tytuł indywidualnego mistrza świata na żużlu. Na razie liderem jest jednak Brytyjczyk Robert Lambert, który wyprzedza Polaka o punkt. Początek zawodów o 19:00, godzinę wcześniej kwalifikacje. W serwisie kosz po historycznym sezonie, w którym Dziki Warszawa zdobyły brązowe medale Polskiej Ligi Koszykówki, stołeczny klub gra o kolejne trofeum. W półfinale Superpucharu Polski zagra z wicemistrzami kraju, za Stalem Zielona Góra. Ten mecz o 19:15, wcześniej o 16:30 w pierwszym półfinale Legia Warszawa zmierzy się z Treflem Sopot. Reprezentacja Włoch zagra z Kolumbią w meczu o trzecie miejsce Mistrzostw Świata Piłkarek U20. Początek o 18:00, a 24 godziny później w Łodzi finał, w którym reprezentacja Hiszpanii zagra z Koreą Północną. Na koniec jeszcze zaglądamy na stadion AWF-u. Tam zaczyna się wielobojowe zakończenie sezonu. Wydarzenie gromadzi młodych zawodników, którzy po raz ostatni w tym roku mogą sprawdzić swoją formę w oficjalnej rywalizacji.
5: Radio Campus.

0: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
1: A w Brykomanie sprawdzałeś?
0: No nie, ale...
1: Ale co?
0: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
1: A to zobacz ten.
0: No rzeczywiście.
2: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Reklama.
5: Minęła 12.30. Piotr Topuliński.
6: Akademickie Radio Campus.
5: Po pracach tramwajarzy czas na drogowców. Będzie o remoncie w Alei Niepodległości. W Krakowie cisza przed wyborami nowego prezydenta miasta. A na Ursynowie pierwszy dzień festiwalu Siły Marzeń.
6: Wiadomości.
5: Drogowcy asfaltują Aleję Niepodległości. Zamknięta jest jezdnia w stronę Mokotowa od Nowowiejskiej do Wawelskiej. Nie ma też przejazdu na wprost Nowowiejską. Są objazdy przez Koszykową i Plac Konstytucji albo trasę Łazienkowską. I tak będzie do poniedziałkowego świtu. W Krakowie cisza wyborcza przed wyborami prezydenta miasta. Mieszkańcy pójdą na głosowanie jutro. W trakcie ciszy wyborczej nie można agitować na rzecz żadnego z kandydatów ani publikować sondaży. To już ósmy raz zaczął się Festiwal Siły Marzeń. Do Centrum Kultury Alternatywy zaprasza jedna z organizatorek, Miłka Raulin.
7: Mamy dwa bloki. Jeden blok to jest w górach, a drugi blok to jest dookoła świata i w bloku w górach zaczynamy od Karola Henninga. Nie wiem, czy kojarzycie takiego gościa, który Zoję Skubis i Pateckiego przygotowywał do wyprawy na Mount Everest. Ten koleś będzie nam mówił, jak się do tych wypraw wysokogórskich przygotować. Potem mamy, słuchajcie, Andrzeja Rychlewskiego. Andrzej jedzie z nami w góry Islandii.
5: Pierwszy dzień festiwalu wypełnią spotkania z podróżnikami, a w drugim pokazy filmowe i wstęp na te projekcje będzie bezpłatny. To końcówka Europejskich Dni Dziedzictwa. Jutro w Ursusie spacer szlakiem graffiti i murali. Na czym polegają różnice między nimi? Dowiecie się tego już jutro. Organizatorzy wymyślili też warsztaty malowania obrazów wielkoformatowych z artystami. Start jutro o 15 przy Traktorzystów 20. Wstęp wolny, ale są zapisy. Szczegóły na stronach Europejskich Dni Dziedzictwa.

0: Mam wrażenie, że jesień to jest taki okres na spacery po Warszawie. Jesteśmy też oczywiście mocno w kręgu tematu związanych z Warszawą czasów Wokulskiego i to wszystko, co się dzieje wokół lalki, sprawia, że znowu są bardzo aktywni przewodnicy, którzy właśnie nam chcą opowiedzieć o tej XIX-wiecznej Warszawie, w której żył i Wokulski, pani Łęcka i gdzie te sklepy były i tak dalej. Dzisiaj z Mateuszem Pasternakiem jednak przenosimy się na warszawską Wolę, do dzielnicy, która przechodzi gigantyczną metamorfozę. Ja mam wrażenie, że to, co się pojawiło w ostatnim czasie, już pomijam te biurowce, bo z tego, co mi mówiono na różnych branżowych targach, na biurowców na samej Woli jest więcej na przykład niż w całej Łodzi. Także to jest nieprawdopodobna ilość metrów kwadratowych przeznaczonych właśnie pod biura. No ale też to, co wspomniałem o tym mixed use, że generalnie powstają też miejsca, które bardzo fajnie łączą historię ze współczesnością. Mamy browary warszawskie, mamy Norblina. To są chyba najbardziej udane w mieście rewitalizacje. Mówisz czasem o tych miejscach, które dziś są komercyjne, a kiedyś były taką solą wolskich przedsiębiorstw, zakładów?
1: Tak, oczywiście. Zresztą Muzeum Fabryki Norblina jest partnerem tego spaceru, więc oczywiście to są miejsca, które warto odwiedzić i też w bardzo ciekawy sposób, myślę, jest ukazane takie linkowanie do historii i powiem wprost, nie będę taił, że ja pamiętam Norblin jeszcze z czasów, kiedy było tam Muzeum Techniki. Że to,
0: teatr.
1: Tak, i tam było przeniesienie się dosłownie jak wehikuł czasu, czyli te spacery, które tworzę, jak przekroczyło się bramę, to pamiętasz, że inny świat, kiedy ta Wola już się rozbudowywała, tam dalej był taki początek XX wieku. No i w momencie, kiedy pojawiła się ta rewitalizacja, podchodziłem do tego z bardzo dużym dystansem, no bo mam gdzieś w głowie cały czas ten obrazek tego miejsca, jak to wyglądało wcześniej. Natomiast powiem szczerze, że kiedy pokazano mi, oprowadzono mnie po Norblinie i zauważyłem te wszystkie smaczki, których jest cała masa, uważam, że to jest fenomenalna robota i też bardzo trudne zadanie do zrealizowania czegoś takiego, żeby to miało, jak to się mówi, ręce i nogi. No i tak samo browary warszawskie, czyli Haberbusz i Schiele. W ogóle niezwykłe przedsiębiorstwo z bardzo ciekawą historią, nie tylko tą płynną w postaci likierów, lemoniady, no i przede wszystkim piwa, które było słynne.
0: No, największy eksporter w ogóle w całym cesarstwie rosyjskim, także tak. To jest niesamowite.
1: I też zresztą, tak jak wspomniałeś, że było kino na kinie, na przykład na Chłodnej, tak samo było z browarami, których przy ulicy Grzybowskiej nie wiem ile było, ale co najmniej kilka, więc to też pokazuje zupełnie inny obraz tej dzielnicy, która przede wszystkim, jak wcześniej mówiłeś, miała taki stricte przemysłowy charakter, że tutaj fabryka na fabryce, niewielkie zakłady i ogromne jak Norlin, czy właśnie Haberbusz.
0: Lili Pop i tak dalej przy Bema, na przykład tam mamy pozostałości.
1: No właśnie, a to jest, słuchajcie, właśnie, to jest ważna i ciekawa moim zdaniem historia. Jeżeli jedziecie ulicą Prymasa Tysiąclecia, i pomiędzy Dworcem Zachodnim a Kasprzaka możecie zobaczyć po jednej stronie, że są takie ceglane budynki, które stoją nie w osi jezdni, tak totalnie bez sensu byśmy mogli powiedzieć, natomiast to są jedyne zachowane pozostałości po fabryce Lil Popa, w której oprócz tego, że wytwarzano jakieś wagony kolejowe i tego typu
0: potężne przedsiębiorstwo składano
1: Chevrolety przed wojną. To jest bardzo ciekawa historia.
0: Salon był nawet w Warszawie na Nowym Świecie, także
1: i co ciekawe, przetrwało kilka takich Chevroletów do czasów nam współczesnych. Mało tego, nawet jakiś czas temu miałem okazję podziwiać takiego Chevroleta, istna kapsuła czasu, to jest samochód, który przestał nieruszany od 1939 roku, włącznie z oryginalnymi oponami. Czyli tak jak został wstawiony...
0: Nieprawdopodobne, w Polsce jest taka fura?
1: Tak, ten samochód stał gdzieś na Śląsku, chyba w Katowicach, jeśli mnie pamięć nie myli. I też zwróci uwagę, że jakie były realia roku 1939, pomijając malarza akwarelistę, który nam złożył wizytę, no to kto, że tak powiem, królował na listach przebojów, czy na ekranach kin. No zupełnie inny świat, zupełnie inny świat, totalnie. I taka żywa kapsuła czasu, która została odnaleziona kilka czy kilkanaście lat temu w pełnym oryginale. Fascynująca historia.
0: No są takie właśnie smaczki. Gdzieś trochę zostało nam tej historii. Ja myślę, że ta dynamika zmian jest tak potężna, że to, co wspomniałem o przebudowie powojennej woli, wrócono wówczas, no to jest też taki paradoks, bo wola kojarzy się jako miejsce tych pierwszych buntów robotniczych, tych walk o lepsze prawa dla robotników, krótszy tydzień pracy, większa ochrona socjalna i tak dalej. I to było wszystko na hasłach rewolucji 1905 roku, kiedy robotnicy uznali, że muszą wziąć nie po raz pierwszy i nie po raz ostatni w swoje ręce losy państwa. No i wtedy ta wola kojarzyła się właśnie z tymi wielkimi zmianami społecznymi, kiedy walczono właśnie o właściwie rewolucyjne zmiany dla podejścia do robotników i do przemysłu. I później, pamiętajmy, że na tych sztandarach rewolucji był na przykład Feliks Dzierżyński, który wrócił w 1945-1946 roku jako znów osoba wspominana jako wielki przywódca, mąż stanu, i wrócono do haseł rewolucji 1905 roku, ale zapomniano, z kim tak naprawdę walczyli polscy robotnicy o te swoje wolności, bo walczyli także o nowoczesną, odrodzoną Polskę. No i to komuniści gdzieś w swojej powojennej propagandzie przemilczeli, ale na przykład nazywali zakłady pracy imieniem Róży Luksemburg. Także takich paradoksów w historii na Woli znajdziemy sporo. Zakładów, o których wspomniałem, już nie ma, no bo Kasprzaka już nie mamy, Nowotki, Warińskiego. Tam była potężna ilość zakładów przemysłowych, które zostały posprzedawane, pozamykane. Teraz mamy tam komercyjne banki.
1: Tak, albo ośrodki mieszkaniowe, osiedla. Zresztą, tak jak wspomniałeś, zakłady imieniem Róży Luksemburg, tak? No to przed wojną, tuż obok, przy Karolkowej, przecież były zakłady Philipsa. Mhm. Takich miejsc, montowni, kolejnych montowni samochodowych, czy właśnie firm zajmujących się wytwarzaniem, no od najmniejszych jakichś rzeczy do wielkich zakładów, tego była cała masa. No i jest jeszcze jedna rzecz nieprzemysłowa, a z której Wola słynęła, czyli lupanary, a dzisiaj byśmy powiedzieli domy publiczne, czyli ulica Towarowa, gdzie było po parzystej stronie i po nieparzystej. Podobno, jak się mówiło sałaciarzowi, czyli panu dorożkarzowi, czy jedziemy pod parzyste, czy nieparzyste, to albo do tych lepszych, albo do tych gorszych.
0: Czyli taksówkarze, czyli współcześni dorożkarze, jak widać, swojej profesji dowożenia domów publicznych do dzisiaj nie zmienili. Adam Tesow, Mateusz Pasternak, wracamy za chwilę, by powiedzieć wam więcej o historii warszawskiej Woli.

0: Z moim dzisiejszym gościem, Mateuszem Pasternakiem, łączy mnie wiele różnych pasji, nie tylko, można powiedzieć, miłość do Warszawy i do jej historii, ale także do starych klamotów, czyli do starych samochodów. Też jestem fanem dawnej motoryzacji, ale może nie tak bardzo dawnej, ale sam lubię jakieś różne youngtimery, oldtimery. Wiem, że organizujesz zloty samochodów, motoryzacji, między innymi starych Warszaw, no i to jest też temat nierozerwalnie związany z naszym miastem. Patrzysz na takie różne historie, gdzie na przykład jest teraz przebudowana ulica Żelazna i wiesz, odkopali starą kostkę i tory tramwajowe na Żelaznej. To jest coś, co jest dla ciebie inspiracją. Mówię, kurczę, jeszcze o tym powiedzmy. A z drugiej strony, Jezu, jak oni by zostawili trochę tych torów, to przecież moglibyśmy to pokazać na spacerze. Ja mam takie czasem wrażenie, że jak oni to znowu zaleją betonem, a robią to regularnie, że odkopią coś, pokażą, o, tutaj mamy bardzo ładnie zachowany bruk z okresu międzywojennego, tutaj jeździł tramwaj jeszcze szerokotorowy w ogóle, okazuje się, bo to jeden rozstaw był związany jeszcze z carską Rosją, później go przebudowano. No a potem dziękuję Państwu za uwagę, to mówi Wasz konserwator zabytków, a teraz położymy na tym asfalt. Nie masz takiego wrażenia, kurczę, zostawcie kawałek.
1: Tak, no jak najbardziej, oczywiście, no bo wiesz, tak jak odpowiadając na twoje pytanie, myślę sobie, co ten bruk musiał widzieć, kto po tym chodził, zwłaszcza biorąc pod uwagę historię Woli, powstanie i tak dalej.
0: Na ulicach Chłodna, przecież to słynne zdjęcie tej kładki przy Żelaznej z Chłodną, to jest, wiesz, ten łącznik między małym a dużym gettem, tam jest taka kładka pamięci w tej chwili, taka instalacja, której w ogóle ja myślę, że jak ktoś przejeżdża, to nie ma pojęcia, że ona coś symbolizuje, ale ona właśnie symbolizuje to unikalne, historyczne miejsce, tych kamienic wokół nie zostało, no jedna została, Narożna, tak? Chłodna 15 chyba, ale to wszystko dookoła spłonęło, ale wiesz, no to, co zostało nam w oryginale, to ta podziemna tkanka, ta substancja, która po prostu, wiesz, gdzieś nam wychodzi przy takich różnych remontach. Można byłoby jej trochę zostawić, wiesz, no nawet dla ciebie, osoby, która oprowadza przewodnika miejskiego, wiesz, to jest to co mówisz, to jest żywy fragment miasta.
1: Tak, no tylko problem polega na tym, że ja oczywiście chciałbym i najlepiej to, żeby była cała taka Żelazna, natomiast no też trzeba pamiętać, że realia się zmieniły i tutaj muszę zrobić taki trochę szpagat, bo wiem, że no niestety mówiąc wprost, wartość użytkowa, to miasto żyje, ono się musi rozwijać, więc są takie czasem koncepcje, które fragmentarycznie zostawiają albo gdzieś no
0: na
1: pomiędzy...
0: Na Ząbkowskiej tak mamy na przykład.
1: Albo ta instalacja z Placu Trzech Krzyży, gdzie też odsłonięto jakiś czas temu.
0: No właśnie, to wiesz, ale to jest fake. No, zrobili po prostu, tak jeździł tramwaj i zrobili ślad z kostki w innym kolorze. To, a nie, jest trochę kawałek, to na Grzybowski jest.
1: Tak, przepraszam. Na Placu Grzybowskim,
0: a tam jest trochę torowiska.
1: Instytucie Głuchoniemych,
0: no tak. I przekłada się ten stary bruk w nowe miejsce, robi się z nich miejsca parkingowe, bo chodzi o to, że mimo, że mamy super nowoczesne, eleganckie SUVy, no to te SUVy bardzo się ślizgają na tej kostce, jest głośno. Także musimy mieć warstwę bitumiczną. To jest tłumaczenie na przykład Zarządu Dróg Miejskich, moim zdaniem idiotyczne, no bo jeżeli mamy taki fragment oryginalnego bruku, no to wiesz, na takie 50 metrów nikomu nie zrobi szkody, że sobie przejedzie trochę głośniej, no ale wiesz, no będziesz mógł powiedzieć, no tu były tory i tu je widzimy, wiesz.
1: Tak, no tak samo już pomijając kwestię takich niemych świadków historii, no ale to też przykład takiej roboty tamtych lat, czyli coś, co zostało wybudowane pewnie ze 100 lat temu albo i lepiej i gdyby, no też było zalane asfaltem tam pewnie w 70-tych latach, jeśli dobrze pamiętam, natomiast zwróćcie uwagę, jak to wygląda.
0: Z jaką dbałością jest wykonane. On jest równiutki. No,
1: tak, a tam
0: wiesz.
1: Pamiętajmy, że jeździły potem nie tylko ciężarówki, no, czołgi przecież jeździły, więc...
0: No, tramwaj wrócił po wojnie na Żelazną, ale no, i są takie zdjęcia z archiwów powojennych właśnie, że jeździ tramwaj ulicą Żelazną i ten łącznik z Alejami Jerozolimskimi. Mi się też marzy to, aby tramwajarze doszli do głosu i powiedzieli, dobra, zróbmy tam trasę historyczną na weekend, wiesz. Taki tramwaj jadący Żelazną, skręcający w Chłodną, gdzie też mamy trochę torowiska, ona jest w dramatycznie słabym stanie, bo tam jest następna budowa, buduje się jakiś apartamentowiec przy Chłodnej właśnie zasłaniający browary Stare Warszawskie. No ale taka trasa tramwajem zabytkowym właśnie w niedzielę dla turystów, po ulicach, którym normalnie się nie jeździ tramwajami w ciągu dnia, bo jest tam wąsko i tak dalej. Zresztą jak tramwaj przekracza tutaj oś jezdni, no to są zaraz dzwony. No ale to jest atrakcja, wiesz, na Pradze też tego nie mam.
1: No i Bogdan Łazuka, który rzut beretem po drugiej stronie żelaznej spacerował też z korbą. Była taka scena w Nie lubię poniedziałku. Mm-hmm. No tak, jak najbardziej. Natomiast właśnie tu jest ten takie wyzwanie, byśmy powiedzieli, że gdzie jest granica pomiędzy historią a współczesnością, żeby no, miasto nam służyć, ma nam być przyjazne. Ja też jestem zwolennikiem, jakby była taka możliwość, żeby zachować jak najwięcej, no aczkolwiek jest to, faktycznie jest to niemożliwe do zrealizowania, no ale bo miasto, tak jak mówiłem, ono żyje cały czas, rozwija się.
0: A przeszkadza to po prostu? Takie, wiesz, no takie fragmenty, wiesz, no Ząbkowską zostawiono, wiesz, storowiskiem i też kiedyś jeździł Ząbkowską tramwaj z zajezdnika Węczyńska, on pięknie skręcał sobie w Targową i taki tramwaj, który jeździłby sobie weekendowo, jako linia historyczna, to jest atrakcja naprawdę wyjątkowa, no ale jakby brakuje mi takich właśnie pomysłów spektakularnych. Taki tramwaj w San Francisco czy w Lizbonie jest dla wszystkich po prostu ultra ciekawą rozrywką. W Warszawie brakuje czasami tramwajarzom, mówiąc kolokwialnie, ciekawego pomysłu.

0: USB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
1: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
2: Bo do soboty 26 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
3: Reklama.
4: Radio Campus. Same sztosy. Let's go.

0: Wracamy do rozmowy o lalce, o ekranizacjach, ale też o literackim pierwowzorze. Moją gościnią dzisiaj jest Aneta Korycińska, czyli sławna lub niesławna baba od polskiego.
1: Audycja o książkach albo poczytam.
0: No ale to też jest w ogóle bardzo ciekawe, jak się zmienia optyka patrzenia na te postacie. No bo tak jak ty mówisz, my jesteśmy obie z wspaniałych lat 80. Dlatego jesteśmy takie cudowne, złożone i pokręcone, a nie tylko, że milenialski. I to wtedy tak faktycznie ta Łęcka była niedobra, zła, no bo tutaj biedny człowiek pracuje, tak. Stara się, a ona w ogóle ma fumy w nosie i w ogóle wąznią na drzewo. Natomiast potem zaczęto odczytywać kompletnie odwrotnie, czyli że Łęcka okej, a Wokulski prześladowca, okropny, męski, tak. MeToo, hashtag w ogóle
2: ja właśnie
0: najgorszy.
2: Mam, słuchaj, takie wrażenie, czy to przypadkiem nam się nie zmieniło to odczytanie w ogóle po fali MeToo, która miała duży wpływ na świat.
0: Tak, mi się też wydaje, że to jest pokoleniowa duża zmiana.
2: Duża zmiana, bo i my zaczęliśmy inaczej odczytywać. Znaczy, z jakiej racji facet, który ją osacza, kupuje jej ojca, trzyma właśnie w garści cały jej majątek i to, czy ona będzie mogła być, powiedzmy, że wolną, ale wolną tylko jako jego żona w gruncie rzeczy, tak, no bo ten posag, to wiadomo, po co był, że zaprzyjaźnia się z całą jej rodziną, wszyscy go uwielbiają, on jest, gdzie ona nie pójdzie, to on jest, no przecież jeszcze ma tutaj panią Meliton, która mu donosi, gdzie ma się wybrać Izabela Łęcka, że ona ma prawo się go bać, on ją osacza i jest to nierówna relacja, bo on zdecydowanie nad nią góruje pieniędzmi, które jej brakuje. Mm-hmm. A tyle, że ona jedyne co ma, no to tę swoją pustą klasę społeczną, arystokrację i to jest jedyna jej jakaś tam wartość, na której właściwie może pozycja, na której ona stara się budować swoją wartość, a ewidentnie świat się zmienia i ta arystokracja tutaj przez Prusa jest pokazana jako no, najgorsza grupa społeczna.
0: Czy Prus w ogóle, mam wrażenie, ja tak pamiętam przynajmniej, ja czytałam lalkę drugi albo trzeci już raz tak z dwa lata temu, więc nie mam tak zupełnie na świeżo, ale pamiętam, że bo wtedy, może nawet ze cztery lata temu, wykwitł jakiś taki konflikt między mną a znajomym, czy najlepszą powieścią o kobiecie i o miłości i o relacjach damsko-męskich oraz o relacjach klasowych jest Anna Karenina czy lalka. Ja byłam team Anna Karenina zdecydowanie, no ale stwierdziłam, że nie mogę obstawać przy swoim, dopóki nie odnowię lekturę lalki. Odnowiłam lekturę lalki i okazało się, że to jest przede wszystkim powieść, która bardzo mocno podsyca mój gniew klasowy. I ja jak wtedy z tych pierwszych odczytań pamiętałam głównie ten romans, jakiś tam ziom, wiadomo, rozterki właśnie, emo-rozterki, to za tym drugim odczytaniem, trzecim już właśnie, nie jestem w stanie sobie przypomnieć, czy wtedy czytałam cało, czy nie, jednak mimo wszystko była to dla mnie książka, powieść o biedzie, o nierównościach, o krzywym starcie w życie i o tym, co muszą robić też osoby nieuprzywilejowane, w tym kobiety między innymi, no bo przecież w tamtych realiach, chciałabym powiedzieć, że teraz już nie, no ale w tamtych realiach na pewno było tak, że kobiety miały zupełnie inny start w życie i zupełnie inną decyzyjność. I to jednak była dla mnie historia o tym, głównie. Ale mam wrażenie, że w szkole to odczytanie jest jakoś mniej eksploatowane.
2: Dzisiaj już nie. Dzisiaj myślę, że nawet to bardziej interesuje młodych ludzi, bo rozmawiamy wiele o nierównościach.
0: No właśnie, bo ty wiesz, a ja nie wiem.
2: Chociażby sytuacja związana z tym, że możesz mieć lody za świadectwo z czerwonym paskiem, która bardzo szeroko się poniosła w Polsce. Ona pokazuje, że jednak te równości, nierówności są dość istotne i one są istotne dlatego, że nasz świat milenialsów też zmienia współczesne pokolenie młodych ludzi, więc zetki nam to głoszą. Tak? Oczywiście to nie jest tak, że świat jest układane pod pokolenia, ale jakoś nam to bardzo niestety pasuje. To jest jakaś forma uproszczenia, ale to widać. Plus, jak ja czytam lalkę, to mam też wrażenie, że nie jest dla mnie zupełnie istotny ten wątek sercowy. Raczej czytam powieść o człowieku umiotanym przez swoje różne emocje, przez chciałbym, ale boję się, albo robię coś, ale później sobie zastanawiam się w ogóle, jaka siła mnie tam pokierowała. Czytam też lalkę jako opowieść o człowieku, który nie ma celu w życiu i nie chce żyć. Jest emo, jak mówisz.
0: Jest, Wokulski jest totalnie emo.
2: I,
0: jest jakby...
2: I żeby na siłę coś go utrzymało przy tym życiu, to sobie wymyśla niemożliwy do zrealizowania cel, żeby po prostu jeszcze trochę tu pobyć na tej ziemi i nie decydować o momencie swojego samobójstwa. I dlatego uważam, trochę czytając przez Hegla, że Wokulski kończy ze sobą. Swoją drogą też przecież Izabela zamykana w zakonie, właśnie w klasztorze też kończy. To jest koniec żywota tej postaci. Mhm. Więc to wszystko gdzieś tam się spala. To jest powieść o tym, o spalaniu się, ale dla mnie jest też powieścią o nauce, o etyce w nauce, bo mamy czas wielkiej rewolucji, nie tylko przemysłowej, ale także pokazującej nam różne możliwości nauki, więc siłą rzeczy pojawia się nam lęk. I tu jest ważne słowa Geista, który swoją drogą też jest oczywiście przedstawiony jako szaleniec, bo on mówi, że dzieli ludzi na różne typy zwierząt, mamy tutaj te nauki biologiczne, ale że on by chciał oddać najważniejsze wynalazki tylko garstce ludzi. I ta garstka ludzi ma decydować o życiu innych. Mhm. Więc dlatego mamy szaleńca. Nikt mu nie wierzy, temu Geistowi, a z drugiej strony jest to jakieś ważne pytanie etyczne, gdzie nas zaprowadzi rozwój nauki.
0: No, które teraz przez ostatnie parę dni jest jeszcze podnoszone wielokrotnie, no bo pojawił się oczywiście, ja teraz nie pamiętam, jak brzmi nazwisko tego faceta, który wyniósł się z rozwoju czata GPT, inteligencji sztucznej, i zaczął mówić po prostu głośno o tym, że słuchajcie, sprawa wygląda nie najlepiej, zaraz wszyscy umrzemy. Tak. Jest tam jakieś 10%, tak? Prawdopodobieństwa, że do końca dekady ludzkość po prostu wymrze. No i oczywiście wszyscy robią, i o tym też trochę pisze Koziołek, nie? Że w tym swoim wspaniałym tekście, że to jest ten moment, czy to nawet chyba Wojtek Śmieja w takim dodatku o filmach, może to jest w tym samym numerze, również o lalce, że to jest ten moment, w którym nie możemy już mówić, słuchajcie, wszystko będzie dobrze, jakoś to się ułoży, bo jest duże prawdopodobieństwo, że się nie ułoży. I w lalce też jest to, wydaje mi się, to podejście takie, że no oni wiedzą, że świat się zmienia, tak? Ta arystokracja już czuje ten płonący ogon trochę. Wokulski czuje z kolei pismo nosem, jak ja bardzo lubię po prostu używać takich rozbudowanych metafor. Czuje pismo nosem, wie, że te jego pieniądze mogą mu dać to, czego by chciał od tego pięknego świata blichtru. Natomiast wszyscy oni jakby odmawiają trochę przyznania się do tego, że widzą, że ten świat, w którym oni żyli, i że ten mindset, który oni mają, już nie pasuje do rzeczywistości, nie? I pod tym względem wydaje mi się, ta lalka chyba jeszcze bardziej, znaczy już chyba bardziej nie może być, ale to jest dodatkowa rzecz, która wydaje mi się być bardzo taka pasująca do współczesnych czasów. Jeszcze ten taki właśnie takie udawanie, że takie tańczenie, wiesz, na płonącym dachu, płonącego budynku,
2: tak,
0: nie?
2: I też zobacz wielkie imprezy charytatywne, suknie droższe niż datki. Tak. Bardzo to jest też współczesne. Każda ważna instytucja ma fundację, podatki i tak dalej. Nie ma podatku od wzbogacenia się. Możemy tutaj myśleć też o tych fundacjach i tych balach charytatywnych. To też jest odczytanie, które już jest bardzo czytelne dla młodych osób. Tak samo jak Wokulski, który chce się pokazać i zyskać rozgłos, być zauważonym przez arystokrację, organizuje w hotelu europejskim wielką uroczystość, otwarcie po prostu, czyli picie i jedzenie za darmo dla arystokracji, tylko po to, żeby wiedzieli, że on rozbudował sklep. Dzisiaj też się organizuje tak wielkie imprezy na coś tam i wtedy się dzieje networking, czyli bogaci
0: tak
2: i znani.
0: Imprezy, ja je lubię nazywać bogaci bogatym.
2: Bogaci bogatym, no właśnie. Tylko on dobrze wie, że dostęp będzie miał, dlatego że ma pieniądze, ale nie jest w stanie zdobyć szacunku. I to jest coś, na czym mu najbardziej zależy i co go najbardziej boli, bo kiedy nie muszą, nie widzą interesu, to go nie zapraszają.

0: Robisz zdjęcia? Kręcisz filmy? Tworzysz klipy? 5 i 6 października widzimy się na PGE Narodowym podczas festiwalu Fotoforma. To najważniejsze wydarzenie dla fanów fotografii i wideo w Polsce. Czekają na Ciebie darmowe testy sprzętu od topowych marek, praktyczne warsztaty, fotospacery i spotkania z profesjonalistami. To potężna dawka inspiracji i nowych kontaktów. Zgarnij bilet na festiwalfotoforma.pl i wskocz na wyższy poziom tworzenia.
1: Reklama. Minęła 13.30. Piotr Topuliński.
2: Akademickie Radio Campus.
1: Zaczniemy od pytania, ile zapłacimy za paliwo. Kolejne objazdy na budowie Mokotowskiego kolektora. Będzie też o festiwalu hip-hopowym na Ochocie.
2: Wiadomości.
1: W nadchodzącym tygodniu ceny paliw na stacjach pozostaną bardzo wysokie, a w przypadku oleju napędowego możliwe jest przekroczenie psychologicznej granicy 9 zł za litr. Prognozują tak analitycy portalu epetrol.pl, mówi dr Jakub Bogucki.
3: Jeżeli sytuacja na rynku międzynarodowym będzie nadal tak kłopotliwa, tak trudna dla ropy i dla paliw gotowych, niestety obawiamy się, że przełamanie 9 zł, zwłaszcza za diesla, będzie kwestią czasu. Jeśli chodzi natomiast o autogaz, tutaj to paliwo niestety także drożeje, jest na poziomie 3 zł i 14 groszy średnio w skali ogólnopolskiej.
1: Ceny paliw są zależne od wojny na Bliskim Wschodzie i skutków rozmów władz w Waszyngtonie z władzami w Teheranie. Do tego dochodzi krajowy polityczny spór o przepisy pozwalające na obniżenie cen. Jedziemy dalej z budową kolektora Mokotowskiego BIS. W poniedziałek wodociągowcy zamkną wyjazd z ulicy Górnośląskiej na Wisłostradę. Do 8 października będzie objazd dla kierowców i autobusów ulicami Rozbrat i Łazienkowską. Zjazdy od strony Pragi i Placu na Rozdrożu oraz wjazd w stronę mostu będą otwarte. Tede Ero Włody Sarius to tylko część artystów, którzy wystąpią podczas drugiego festiwalu Ochota Hip-Hop Bloki Startowe 2026, mówi Piotr Krasnodębski, burmistrz Ochoty.
4: Do tej pory zawsze Ochota była odbierana jako dzielnica seniorów, ludzi starszych. Zawsze o tych seniorów bardzo dbano na Ochocie, nadal bardzo dbamy o seniorów na Ochocie i tu się nic nie zmienia, natomiast rozszerzamy zakres działalności o to, żeby ściągnąć tutaj młodzież, a młodzieży, która mieszka na Ochocie, pokazać, że Ochota jest cool, jest bardzo fajną dzielnicą do życia także dla nich.
1: Festiwal nie ograniczy się do koncertów, a w programie także pokazy B-Boys i B-Girls ze szkoły Beat the Beat Breaking School działającej przy Ośrodku Kultury Ochoty. To wszystko w świeżo wyremontowanym klubie Proxima. Otwarcie bramy koło 18. Imprezie patronuje Radio Campus.
2: Sportowy Campus.
1: Na koniec koszykówka. Dwie stołeczne drużyny wystąpią w półfinale Superpucharu Polski. Dziki Warszawa zagrają z wicemistrzami kraju za Stalem Zielona Góra. Ten mecz o 19.15. Wcześniej o 16.30 w pierwszym półfinale Legia Warszawa zmierzy się z Treflem Sopot.

0: Wracamy do rozmowy w audycji Albo Poczytam. Moją gościnią jest Aneta Korecińska. Nadal, tak jak przed przerwą, rozmawiamy o lalce. Jeżeli kogoś ten temat bardzo interesuje i chciałby od początku wysłuchać audycji, jak zwykle polecam do zajrzenia na Spotify'a i na stronę Radia Campus, gdzie wszystkie nagrane wcześniejsze audycje Albo Poczytam są. Można ich słuchać, za co z góry bardzo dziękuję.
1: Audycja o książkach Albo Poczytam.
0: I ja pamiętam w ogóle z tego chyba, i to wydaje mi się, że to jest wspomnienie takie silne z pierwszej lektury w ogóle lalki, czyli tej szkolnej, nie pamiętam, ona jest pewnie cały czas w tym samym czasie, gdzieś w drugiej klasie liceum? Jak jest teraz?
2: Teraz trzecia albo czwarta.
0: Mhm. No w każdym razie pamiętam to z liceum. Wiem, że to zaboli licealistów, którzy być może nas słuchają, ale byłam wtedy dzieckiem. I pamiętam tak naprawdę z tego pierwszego czytania scenę, która potem, znalazłam ją za kolejnymi lekturami, czyli to, jak Wokulski ubiera swoje spracowane łapska czerwone w rękawiczki, nie? Eleganckie, żeby no, nie razić swoim, po prostu swoją fizycznością tej pięknej, doskonałej, właśnie wydelikaconej arystokracji. I pamiętam, że ta scena zrobiła na mnie ogromne wrażenie wtedy. I teraz ja bardzo lubię tak sobie tam w tym mózgu obracać te wszystkie rzeczy, które się dzieją w tym samym czasie. I teraz jest wystawa Wymesenie Dwórnika, malarstwa Dwórnika, i tam właśnie są te, bo mi się od razu przypomniało, ci robotnicy i ci ludzie pracy, którzy mają właśnie te wielkie łapska takie, i jak ktoś mówi wielkie łapska, to jest pierwsze jakby skojarzenie u mnie w głowie, to jest Wokulski, to jest w ogóle, ta scena nie była oczywiście tak ogromna, jak za drugim razem, jak czytałam, jak była za pierwszym i jak urosła w mojej głowie, ale to jest wspaniała metafora tego właśnie chowania wysiłku, jaki kosztuje nas zdobycie tego, czego naprawdę pragniemy, pod takim właśnie, że wiesz, ten blich hollywoodzki na przykład, nie? No to jest dokładnie to. Ci ludzie no, zajeżdżają się po prostu, żeby dojść do tej pozycji, w której są bardzo często. Czego można się dowiedzieć z wywiadów rozlicznych, jak tam mieszkają po 17 osób i pracują non-stop. I oni właśnie te swoje spracowane łapy chowają pod tymi złotymi sukniami, i to jest takie przerażające, że to się nie zmienia, nie? Że świat się powinien czegoś nauczyć, że ludzkość powinna się czegoś nauczyć, a ona jakoś tak z uporem maniaka odmawia uczenia się.
2: Tak.
0: Ty jako osoba, która się zajmuje przekonywaniem ludzi do uczenia się, możesz mieć pewne frustracje związane z tym, że to cały czas nie dochodzi, nie?
2: Co wręcz przeciwnie, bo dzięki temu młodzież nie czyta o świecie, który minął, tylko o swoim własnym. I to jest zdecydowanie łatwiejsze, przyjemniejsze. W ogóle chce się czytać książkę, jeżeli ona mówi o tym, co jest teraz i co mi się przyda, jak ja mogę spojrzeć na rzeczywistość, w której jestem, niż czytać o czymś, co niby minęło, bo właśnie nie minęło. No i tutaj wychodzi nam też to zamiłowanie psychologią, które jednak miał Prus, że widać, że ta powieść po prostu, ona się dobrze starzeje, ona ciągle jest aktualna.
0: No właśnie, to jest chyba to samo, co było w przypadku Odysei, która też została jakoś niedawno sfilmowana przez wspomnianego życie Nolana. I myśmy potem mieli klub książkowy w Państwowym Instytucie Wydawniczym poświęcony właśnie tłumaczeniom Homera. 14 już w Polsce. I wyszło nam z tej rozmowy właśnie mniej więcej tyle, że to jest niezwykle, niezwykle aktualne. Cały czas, tak? To powstało no, znacznie dalej w czasie niż lalka Prusa. Ale ta wielka literatura ma to do siebie, że ona się po prostu nie starzeje, tak? Że może ten język trochę nas zadziwiać. Ja pamiętam, czytałam lalkę w takim wydaniu chyba jeszcze Wyborczej, z przypisami, pod tekstem, okropne. I pamiętam, że 3/4 jednej strony to był przypis opisujący, co to jest szlafmyca. I opowiadałam ostatnio to koleżankom w pracy, które serdecznie pozdrawiam, 24-latkom, które umarły ze śmiechu, jak dowiedział się, że jest coś takiego jak szlafmyca. Więc faktycznie język się może zmieniać, tak? Dużo się może...
2: To jest właśnie piękne.
0: Tak, dużo się może schować przed nami, łącznie ze słowami apstyfikant, i możemy dodać Wokulskiemu stalker, tak? Dlatego język jest wspaniały. Natomiast to, co kręci tą powieścią, to, co kręciło Prusem, jak ją pisał, jest po prostu niewyczerpywalne. No, jest niesamowicie cały czas aktualne. Mam nadzieję, że w ekranizacjach nie będą starali się dodać więcej niż było. Nie pojawią się kosmici albo...
2: Nic nie mówię.
0: Nic nie mów. Bardzo mi się też podobało jeszcze, przepraszam, że tak się rozgadałam, ale właśnie a propos tego tekstu z tygodnika jeszcze, Wojtek Śmieja napisał tam, że ma nadzieję, że i to jest bardzo mocno takie optymistyczne podejście, że te lalki obie spoją społeczeństwo, mm-hmm. że będzie oglądała pani minister i pan, który pracuje w sklepie i młodzi i starzy i wszyscy, tak jak kiedyś Potop i pana Włodyjowskiego i tak dalej. I że będziemy wspólnie rozmawiać na ten temat. Jest to optymistyczna wizja, musisz przyznać, bo są dwie lalki, więc już mamy pewien problem.
2: Tak, aczkolwiek bardzo mnie to cieszy, szczerze mówiąc, to zjawisko zlalkowania. Ja się śmieję, że właśnie prowadzę tę komisję zlalkowania Polski, bo oprócz serialu i filmu mamy też wiele wersji teatralnych. Mm-hmm. Jest teatr dramatyczny, która pokazuje, jak to jest żyć nieustannie pod władzą albo w cieniu zaborcy, więc tutaj uwypuklony jest mm-hmm. ten aspekt. I że Wokulski czy Izabela są produktami, którzy widzą, gdzie się zrobić pieniądze. Pieniądze można robić na wojnie, na czym? Na sztuce współczesnej. Obok mamy budynek MSN-u, mm-hmm. więc jest jakieś takie bardzo, bardzo dosadne odczytanie, mocne w kontekście tego, gdzie się znajdujemy. Mm-hmm. I że obok jest wojna, a my robimy pieniądze i wielkie wystawy i chodzimy mm-hmm. i podziwiamy, bo to jest tam pokazane. Z czego on tam nie dokłada słów, których nie ma bardzo Prusa. On tak obraca cytatami, że wychodzisz tutaj zupełnie o czymś innym. Więc teatr dramatyczny też państwu polecam. Jako szokujące dla mnie było to odczytanie mm-hmm. Lalki. Mamy jeszcze teatr Rampa. Jest ta lalka 80, coś tam, 9? Nie wiem, nie chcę przekręcić, ale jeszcze tam nie byłam, ale wiem, że to jest po prostu zrobiona czarna komedia i tam jest wątek wampiryczny, więc się można bawić tym. I co mnie w tym kręci, oczywiście rozumiem jakieś forma obrzydzenia, że to nie jest Prus. Tak, dlatego mamy film. Film jest wierny, a wszystko inne jest interpretacją, reinterpretacją. Serial też jest reinterpretacją, gdzie dokładane są różne inne wizje współczesne. Nie to, co napisał Prus. Mhm. Ale dlaczego? Dlatego, że moim wielkim marzeniem było, żebyśmy mieli tak, jak mają za granicą. Czyli, żeby mieć milion po prostu wersji Dumy i Uprzedzenia chociażby. Mhm. Albo historii o Byronie. Bo to jest nasza kultura, to jest nasze dziedzictwo. Więc naszym zadaniem jest bawić się tym. Jakby to było w Czechach, to oni by...
0: Jezu, co ona mówi? W Polsce dziedzictwem się bawić. Oszalała.
2: Tak, właśnie o to chodzi. Dlaczego tak jak Czesi potrafią, tak? Czesi potrafią się tym bawić, więc my też się bawmy. Chodźmy, robił różne firmy, chociażby koszulki inspirowane lalką, więc już są. My mamy taką potrzebę, chcemy wracać do klasyki, a jednocześnie z przymrożeniem oka, wtedy to nie jest takie przerażające. Więc powinniśmy mieć milion wersji lalki i co jakiś czas do tego powracać. Oczywiście jest wersja wierna powieści. I przede wszystkim mamy powieść. Celem tego wszystkiego jest po to, żeby ludzie wrócili do powieści Bolesława Prusa, moim zdaniem. Ale to nie oznacza, że nie możemy się tym bawić. Bo jeżeli będziemy się tym bawić, to ona będzie na ustach, to będziemy chcieli. Dorośli będą wracać do lektury, której być może na przykład nigdy nie przeczytali. Albo chcą zobaczyć, jak ona dzisiaj z nimi rezonuje.

0: Wracamy do rozmowy o lalce Bolesława Prusa, ale też o serialu Lalka i o filmie Lalka i o tym, jak zlalczyć albo zlalkować współczesną polską rzeczywistość, a o tym najlepiej oczywiście opowie nam Aneta Korycińska, czyli Baba od Polskiego.
1: Audycja o książkach albo poczytam.
2: To jest też taka książka, mam wrażenie, to wyszło gdzieś tam w jakichś rozmowach i to proszę Państwa, na imprezie literackiej. Wyszło w rozmowach, że wszyscy tak mówią o tej lalce, mówią, a potem nagle się okazuje, że oni tak w zasadzie to nie czytali tej lalki, tak. Albo czytali fragmenty, bo w niektórych szkołach były fragmenty czytane zamiast całości i tak się wypowiadają, nie? Więc być może ja bym strasznie chciała, żeby ludzie wrócili do oryginału, do oryginału Prusa, no bo to jednak wszystko są przecież jakiegoś, w jakimś stopniu przekłady, nie? Przekłady na współczesność i na inne języki sztuki, bo jest tam moim zdaniem jeszcze naprawdę bardzo dużo do odkrycia. Ja się wręcz trochę boję sięgać po tę książkę jeszcze raz, właśnie z lęku przed tym, co może we mnie zostać, a już ten koziołek teraz z tym AI to mi tak w ogóle zabił ćwieka, że może na razie sobie przeczytam coś takiego innego.
3: Ale to jest też, jeszcze muszę dodać, że też w polityce polityka stworzyła cały dodatek. Ten, nie wiem, czy to nie jest w wersji niezbędnika inteligenta, ale w każdym razie jest oddzielny, bardzo rozbudowany magazyn poświęcony tylko lalce i realiom epoki. I to jest akurat coś, co nam umyka. I miałam to szczęście, że kiedyś w ramach mojego ADHD-owego zrywu wymyśliłam, że chcę przeczytać z ludźmi lalkę. Co trzy rozdziały czytamy co weekend w niedzielę i będziemy sobie omawiać. I robiliśmy to na live w niedzielę, jak dzieci poszły spać, czyli zaczynaliśmy około 22, tam 21.30.
2: Słyszeliście rano, jak wstawały?
3: Nie, ale trwało to do północy i zebraliśmy ponad 30 godzin omówień. Nie wiem, kim byli ci ludzie, co do mnie przychodzili, bo oni wchodzili na Instagramie na live w niedzielę, ale bardzo dużo nam otwierało się różnych interpretacji, także współczesnych. Szukaliśmy tam na przykład typów osobowości, szukali zaburzeń w różnych postaciach.
2: Tak, to też jest teraz taki dosyć popularny klucz, nie? Do odczytywania różnych rzeczy.
3: Że on dlatego tak funkcjonuje, bo miała taką, a nie inną wrażliwość na przykład. I oprócz tego okazało się, że na przykład ludziom umykają takie realia właśnie, że przecież tutaj nie widać wojsk rosyjskich, a jednak stacjonowały. Dlaczego sklep się nazywa magazyn? No bo współczesnym dziecko, które podchodzi do lalki, ono nie ma języka rosyjskiego jako obowiązkowego, więc on nie wyczyta. Dla niego to jest nieoczywiste, tak jak mówiłaś o tej szlafmycy. Czy na przykład dlaczego Szwajcar otwiera drzwi, dlaczego oni po narodowości, tak? No więc to jest śmieszne i są takie nadal niuanse, które są bardzo trudne. Albo to, że Warszawa była takim tyglem kulturowym. Co tutaj robią Żydzi? Co tutaj robi mniejszość niemiecka? Dlaczego oni tutaj w ogóle sobie przybyli? Więc to jest wszystko uzupełnione też w tym bardzo rozbudowanym, grubym wydaniu. Jeszcze Newsweek szykuje też takie wydanie poświęcone lalce i tam miałam szczęście napisać właśnie artykuł. Tam zebrałam 10 takich tematów, które są jednak bardzo trudne dla współczesnego odbiorcy, dziecka, nastolatka. Bo przepraszam, to już ten wiek, że mówię dziecko. Chodzi mi o nastolatkę oczywiście. Więc okazuje się, że są takie rzeczy, co nam się wydaje, że to jest oczywiste, a nie jest oczywiste. I zawsze tutaj przywołuję coś taki anegdotę z mojego życia. Jak przygotowuję osoby na przykład do konkursów kuratoryjnych z podstawówki, czyli dzieci, jak wiemy, oczytane, których są dużo więcej, kuratoryjny jest straszny. To są koszmarny po prostu poziom wiedzy, maturzyści mają z tym trudności. Olimpiada jest łatwiejsza. To tak mówię Państwu, jeżeli Państwo mają swoje dzieci.
2: Prosimy nie zdawać.
3: Kuratoryjny jest hardkorem po prostu. No i tam jest pytanie, akurat jedno z łatwiejszych, z jaką intencją uczestnik mówi do Papkina, idź do czarta. No i wszyscy zaznaczają, że neutralną, bo to pewnie jakieś pomieszczenie. I okazuje się, że ten ósmoklasista nie zna słowa czart. Jak idź do, no to przecież no gdzie? Do pomieszczenia.
2: No tak.
3: Tak? Więc i dla nas może to być śmieszne. Okazuje się, że no przecież nie mówimy tak przy dzieciach. Skąd oni mają znać to słowo? Nie mówimy słowa szlafmyca przy nich, więc skąd oni mają to wiedzieć? No jak za to my nie będziemy rozumieć tego, o czym oni mówią, że na przykład czyta książkę z wątkiem takim i takim, tak? MLM na przykład.
2: Ja mamo, dopiero ostatnio się dowiedziałam, co to jest lore, więc...
3: No, mama, tak, właśnie. siedzisz w tym loże, nie? I tak dalej. No i jeszcze jest to wszystko odmieniane przez Flexję Polską i my też udajemy, że coś wiemy, bo chcemy już nie ujawniać swojej niewiedzy, tylko przejść dalej do rozmowy. I oni tak samo nie chcą ujawniać swojej niewiedzy, więc pomijają ten wątek. Tak jak czytamy teksty obcojęzyczne. Nie znam jakiegoś słowa, tutaj przeskakujemy. Tak? I staramy się wydobyć sens z na przykład z całego akapitu. Więc tak samo czytają te teksty, także polskie.
2: No i bardzo dobrze, bo generalnie dobrze by było w literaturze nie być małostkowym i nie trzymać się litery dosłownie, tylko jednak mimo wszystko odczytywać znaczenia, a w tym ogromnie pomagają i to, co powiedziałaś przed chwilą o tym, że wyście czytali lalkę na live'ie na Instagramie. Ja bardzo często spotykam się na klubach książki z czytelniczkami, czytelnikami, ale generalnie zachęcamy do tego, żeby po prostu rozmawiać o tych książkach. I to, co napisał dzisiaj Śmiejarz, jak będą dwie, czy dzisiaj przeczytałam, jak będą dwie lalki, to może będziemy o nich rozmawiać. Rozmawiajmy, bo ze wszystkiego łatwiej wyciągnąć wiedzę i pożytek w rozmowie niż w jakimś takim samotniczym po prostu binge'owaniu serialu Lalka i rozmawianiu potem z nikim o tym.
3: Tak, w ogóle uważam, że jeżeli już znaleźliśmy czas na czytanie książki, czy obejrzenie filmu, czy serialu, to w tym świecie, który tak pędzi, jest to forma luksusu. Więc to jest jakaś elitarność w tym, że znaleźliśmy czas na kulturę. Nawet jeżeli mówimy o serialu. Więc szkoda by było, żebyśmy to przepalili i poszli dalej, nic nie rozmawiali, nie czytali sobie, nie dyskutowali. Jak już udało nam się zdobyć ten moment, wyhaczyć z życia, żebyśmy poświęcili go kulturze, to starajmy się jak najdłużej tym żyć i ze sobą rozmawiać. Przynajmniej będzie o czym rozmawiać. Tak jak się spotyka psiarz z psiarzem i mówi, o fajny pies, no ty twój też, no też masz psa. Ale teraz możemy mówić, a lalkę pan widział. Więc chodzi o to, że przede wszystkim to jest jakaś też forma w tym świecie takim bardzo osamotnionym, tak mi się wydaje, bo siedzimy w telefonach i siedzimy głównie w swoich głowach. Jakaś okazja znowu, żebyśmy mogli porozmawiać, a nawet się troszeczkę pokłócić. Oczywiście tylko po to, żeby dać smaku naszemu życiu, że my możemy naprawdę mieć dyskusje dotyczące, no właśnie, dzieła,
2: kultury.
3: Tak, kultury. Dzieła, które niby było w szkole, przeminęło, a teraz możemy do tego wrócić. Czujemy się obecni, to jest dla nas. Dla nas jest ten film, dla nas jest ten serial, dla nas jest ta książka. Więc w końcu możemy o czymś porozmawiać z drugim człowiekiem.
2: Boże, jak ładnie to powiedziałaś.
3: No, to już chyba nic więcej. Wychodzi.
2: To już nic więcej nie będę mówić, bo po co. Aneta Korycińska, proszę państwa, była moją gościnią dzisiaj. Rozmawiałyśmy o lalce Bolesława Prusa, rozmawiałyśmy o pierwowzorze, ale rozmawiałyśmy też, jak państwo może usłyszeli, dosyć szeroko na ten temat. Jeżeli ktoś przegapił, to zachęcam serdecznie do posłuchania sobie potem na Spotify. Cała rozmowa jest nagrana, nic nie będziemy z niej wycinać, wszystkie brudy zostają. Bardzo ci dziękuję za to, że porozmawiałaś ze mną. Wam bardzo dziękuję za to, że słuchaliście w sobotę radia i w dodatku audycji o książkach. Jest to nieoczywisty wybór, ale idąc tropem Anety, jak już poświęciliście ten czas, żeby posłuchać naszej audycji, to teraz poświęćcie ten czas, żeby porozmawiać o lalce, poczytać lalkę, pooglądać lalkę, pójść do teatru. To też zawsze piękna rozrywka. Dziękuję i do usłyszenia.
3: Bardzo dziękuję.

0: Jaki jest pierwszy krok? Wiedza. Wierz w siebie i zostań mistrzem wiedzy ekonomicznej. Sprawdź wiedzę w ogólnopolskim teście ekonomicznym od 21 do 28 września na sgh.waw.pl. Dla najlepszych czekają nagrody 10, 7 i 5 tysięcy złotych, a dla finalistów niespodzianki. Organizatorem wydarzenia jest SGH, a fundatorem nagród Fundacja Erste. Fundacja Erste, Plac Europejski 3A, Warszawa. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły na stronie fundacja.erste.pl oraz sgh.waw.pl.
1: Reklama. Akademicki Radio Campus.

0: nasze, fajne. Czy masz zajrzeć, bo dziś moje jest smutniejsze, pragnę gadać całą noc, choć rano mamy przecież pracę.
1: Cześć, sprawdź może.
0: Czy zostawiłaś ładowarkę albo serce? Sprawdzę.

everyone can face a crisis, but not everyone can make it home.

0: oszczędzania tankują więcej za mniej.
1: Bo do soboty 26 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
2: Jaki jest pierwszy krok? Wiedza. Wierz w siebie i zostań mistrzem wiedzy ekonomicznej. Sprawdź wiedzę w ogólnopolskim teście ekonomicznym od 21 do 28 września na sgh.waw.pl. Dla najlepszych czekają nagrody 10, 7 i 5 tysięcy złotych, a dla finalistów niespodzianki. Organizatorem wydarzenia jest SGH, a fundatorem nagród Fundacja Erste. Fundacja Erste, Plac Europejski 3A, Warszawa. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły na stronie fundacja.erste.pl oraz sgh.waw.pl.
3: Reklama.
4: Minęła 14.30. Piotrek Topuliński.
5: Akademickie Radio Campus.
4: Siatkarze zagrają w finale Mistrzostw Europy, będą bronili tytułu i zagrają o awans na igrzyska. Przygotowania do maratonu warszawskiego, kierowcy, już szykujcie się na utrudnienia. Spotkania z pisarzami i literacki open mic wśród atrakcji Big Book Festiwalu.
5: Wiadomości.
4: Polscy siatkarze zagrają z Francją w finale Mistrzostw Europy. To w Mediolanie. Stawką jest nie tylko złoty medal, lecz także kwalifikacja olimpijska dla zwycięzcy. W półfinale Francuzi wygrali 3-1 z Finami, a biało-czerwoni w trzech setach pokonali Słoweńców. O czym tak w Polsacie Sport mówił przyjmujący Kamil Semeniuk.
6: Mogliśmy się tego spodziewać, że po dwóch zwycięskich partiach Słoweńcy rzucą wszystko, co mają na parkiet i faktycznie gdzieś tam z początku troszeczkę nasza gra się rozregulowała niż to jak było właśnie w dwóch pierwszych odsłonach. Fajnie, że miałem okazję wejść na boisko, dołożyć jakąś tam całą gierkę od siebie. Najważniejsze, że cała drużyna dobrze zagrała, wygraliśmy 3-0 bez straty seta w półfinale Mistrzostw Europy.
4: Początek finału Polska-Francja o 21:00, o 17:00 Finlandia zagra ze Słowenią o brązowy medal. Po latach wraca pętla autobusowa osiedle Górczewska na Jelonkach. Kończy się tam budowa nowej stacji metra Lazurowa. W przyszłości w miejscu tymczasowej pętli obok tej tramwajowej powstanie parking dla przesiadających się do metra. Teraz przypomnienie, jutro maraton warszawski. Uczestnicy przebiegną przez 7 dzielnic, Śródmieście, Pragę Północ i Południe, Wole Bemowo, Bielany i Żoliborz. Start i meta na Świętokrzyskiej, a miasteczko biegowe na placu centralnym przed Pałacem Kultury. Kierowcy, spodziewajcie się utrudnień, już jest zamknięta jezdnia ulicy Emilii Plater od Złotej w kierunku Świętokrzyskiej, a o szczegółach przeczytacie na portalu infoulice.umwarszawa.pl. Ile wiecie o pieniądzach? Zaczął się konkurs Mistrze Wiedzy Ekonomicznej. Na stronie tego konkursu możecie już wziąć udział w pierwszym etapie projektu. Potrwa do poniedziałku. Każdy pełnoletni mieszkaniec Polski może bezpłatnie sprawdzić wiedzę ekonomiczną. Pod koniec października pisemny test w Szkole Głównej Handlowej dla 120 finalistów. Jeszcze do jutra trwa Big Book Festival, w tym roku pod hasłem Kiedyś było lepiej.
7: Często wypowiadamy takie zdanie, kiedyś to było lepiej, a tak naprawdę jak się nad tym zastanowimy, to często to jest jakiś taki skrót myślowy, taki trochę wytrych. Tę przeszłość czasami jakoś tam mitologizujemy. Często to są na przykład czasy naszego dzieciństwa, albo po prostu byliśmy młodsi, albo też nie do końca pamiętamy, jak to było. Więc to hasło kiedyś było lepiej będziemy podczas festiwalu eksplorować i zastanawiać się, co się pod nim kryje.
4: Tak mówiła w kampusie jedna z organizatorek Big Book Festiwalu, Julia Rzemek z Fundacji Kultura Nie Boli. Część wydarzeń możecie oglądać także w internecie. O 20:00 literacki open mic wystąpią m.in. Sylwia Hutnik i Grzegorz Piątek, a gościem specjalnym będzie Nowika.

0: głowę, duchy. A tęsknota jest bezmierna, jak przenikające ostrze. Nie będę tracił ani chwili. Duchy,
1: duchy, duchy, duchy.

0: Tęsknota jest bezmierna. Ruch, ruch, język to ruch. Cisza jest bezmierna.
1: Akademicki Radio Campus.

0: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store, miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta poleasingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus gap. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
1: Reklama. Minęła 15.30, Piotrek Topuliński.
2: Akademicki Radio Campus.
1: Zaczniemy od nastrojów w piłkarskiej kadrze po meczu z Bośniakami. Dobiega końca Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Rolkarze kończą sezon nocnych przejazdów po Warszawie.
2: Wiadomości.
1: W piłkarskiej Lidze Narodów Polska bezbramkowo zremisowała z Bośnią i Hercegowiną, mówi trener biało-czerwonych Jan Urban.
3: Jestem zadowolony z drugiej połowy, jestem zadowolony z tego, że zagraliśmy na zero, jestem zadowolony z tego, że Wiktor Nowak zagrał naprawdę dobre spotkanie i wiem, że mam kolejnego zawodnika ze środkowej strefy do dyspozycji.
1: W poniedziałek mecz Szwecja-Polska, potem w kolejny piątek Polska-Rumunia, a 5 października znów spotkanie z Bośniakami. Wieczorem dowiemy się, do kogo trafią nagrody 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, w konkursie głównym i konkursie perspektywy. O 17.00 uroczystość na czerwonym dywanie, przejście gwiazd i ekip filmowych do Teatru Muzycznego. O 19.30 początek gali wręczenia nagród. Wydarzenie pokaże Telewizja Polska. W serwisie targówek pojutrze zacznie się przebudowa skrzyżowania Gilarskiej i ulicy Samarytanka. Kierowcy tędy nie przejadą, drogowcy otworzą ulicę Rolanda. Zmienią się trasy autobusów. Szczegóły znajdziecie na stronach miejskiego portalu InfoUlice. Już teraz zapowiadamy we wtorek testy syren alarmowych w Wilanowie, na Mokotowie i Ursynowie. Wojewoda apeluje do mieszkańców, by zachować spokój i nic nie robić, gdy usłyszymy we wtorek alarm, bo będą to tylko prace serwisowe w wybranych miejscach. Było o tym, co w poniedziałek, we wtorek to teraz środa. Poznamy wtedy laureatów konkursu na najlepszy produkt turystyczny województwa mazowieckiego. To plebiscyt Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. W poprzednich latach na liście wyróżnionych znalazły się m.in. skansen w Sierpcu czy szlak w Kry. Na koniec jeszcze wyjeżdżamy na rolki. Wieczorem ostatni w tym sezonie przejazd z cyklu Night Skating Warszawa. Licząca 18 km trasa poprowadzi przez Śródmieście, Wolę i Ochotę. Zbiórka od 19.30 przed pomnikiem Kopernika na krakowskim Przedmieściu. Start godzinę później. Policjanci będą wstrzymywali ruch kierowców na trasie przejazdu.

0: Sobota minęła, godzina 16. Pan Kuba jest, dzień dobry.
1: Dzień dobry, jest pan Kamil również.
0: Jestem. Będzie dziś, drodzy państwo, zabawnie. Ponieważ Kuba przychodzi z grą.
1: Tak.
0: I to nie jest zabawne, że Kuba przychodzi z grą. Zabawne jest to, że Kuba przychodzi z grą, której nie może znać. O, może tak. Znaczy, której jakby systemu nie ma prawa znać. Tak mi się wydaje przynajmniej.
1: Wiesz co? Jak byłem dzieciakiem, to grałem w gry takie street fightowe tego typu.
0: Jakie?
1: Wiesz co, to nie są gry, które są znane i to były gry w stylu na pewnych stronach internetowych.
0: A, okay. Takie... Ale nie grałeś w Little Fighters?
1: Nie.
0: Na przykład?
1: Nie.
0: No dobra, okej. Okay.
1: Ale
0: no
1: w jakieś takie pochodne, takie wiesz, na internecie, przeglądarce, u mamy na komputerze.
0: No dobra, czaję.
1: To grałem.
0: No dobrze, ale będziemy w ogóle mówić o grze, która, no właśnie, jak powiesz tytuł, to ludzie będą wiedzieli, o co chodzi.
1: Ale wiesz, powiem ci, że to jest trochę takie, oczywiście tak, ludzie będą wiedzieli, o co chodzi, tylko że jedni będą myśleli, że chodzi o to, a inni będą myśleli, że chodzi o coś innego. No bo, już mówię, o co chodzi, to jest gra The Walking Dead. I uwaga, mamy dwa uniwersa trochę, The Walking Dead.
0: No.
1: Bo mamy uniwersum z Telltale.
0: No tak.
1: The Walking Dead z gier wideo po prostu, tak? I mamy The Walking Dead serial AMC wydany w Stanach Zjednoczonych, który jest no ekranizacją po prostu.
0: No dobra.
1: I to są kompletnie tak naprawdę dwa uniwersa o kompletnie różnych historiach, genezach i postaciach i wszystkim, a ta sama nazwa.
0: To w którym uniwersum jesteśmy?
1: Jesteśmy w uniwersum z serialu.
0: Czyli uniwersum Kirkmana.
1: Tak, AMC, dokładnie wydawnictwo, które tworzyło ten serial. Mamy tam oczywiście znanego Ricka, mamy znanego Daryla, Michonne, wszystkie te osoby, które występują. Chciałbym też powiedzieć, bo też może ktoś się na przykład zastanawiać, czy to jest od początku gra, od samych początku tej pandemii, wirusu, zombiaków, jak Rick wychodzi ze szpitala. Ja oglądałem generalnie The Walking Dead, to serialowe, prawie całe, nie udało mi się całego obejrzeć, bo tego jest dużo. Chyba tam, nie pamiętam ile sezonów, ale 10 albo 11, coś takiego. I jeszcze są oczywiście kolejne te. Ale tego jest dużo. I generalnie ten serial, znaczy ta gra, zaczyna się w momencie, kiedy mamy wojnę, taką dużą wojnę przeciwko Neganowi. Czyli już tu mamy Negana, mamy tu już konflikt. Ten konflikt się nazywa All Out War. I to jest generalnie po prostu konflikt między zbawcami, saviorami, którzy się tak nazywają w serialu, a grupą Ricka. I no, tak to wygląda. Powiedziałbym jeszcze,

0: Jeszcze jedną rzecz, ale to w sumie mógł być duży spoiler dla osób, które może mogą oglądać serial. I tak jak już wspomniałeś, to jest gra, która generalnie jest taka arcade'owa. Niektórzy mogą po prostu pamięcią wracać do właśnie gier starszych, kiedy to grali na takie Street Fightery, poruszali się tu prawo, lewo i gra też jest pikselowa, więc generalnie ten charakter czuć, jest kolorowa, ma takie dosyć wyraziste, jak na to, że tak naprawdę środowisko, czyli ta apokalipsa, no jest straszna, mroczna, to tutaj jest
1: nie
0: przedstawiona,
1: czuć
0: nie czuć tego w ogóle, tutaj jest przedstawiona, znaczy no to jest tak arcade'owo przedstawione, no mamy kolory, jasne to wszystko jest.
1: No tak, wyobraźcie sobie, że wchodzicie do salonu gier i stoi tam automat do gier taki z początku lat 90. Tak. I to jest dokładnie to.
0: Tak, no dokładnie w to będziecie grać, tak. Więc to jest gra 2D, chodzona, bijatyka, która przypomina po prostu gry z automatów. Mamy tu boczną perspektywę. To jest ciekawy wybór, w sensie, no, możecie sobie teraz się zastanawiać, okej, okay, The Walking Dead, czyli generalnie bieganie po jakichś budynkach, w których może być masa zombiaków. Jak to działa w grze 2D street fightowej? Działa średnio, w sensie, szczerze, naprawdę nie podobało mi się to trochę. Ja uważam, że to mógłby być zły wybór, bo to też nie jest tak, że mamy tutaj tylko lewo-prawo. Wiadomo, są też różne mechaniki. Możemy tutaj też poruszać się w głąb, że tak powiem, czyli tam do przodu, do tyłu, w lewo-prawo. I no, nasza postać trochę ma problem z tym, żeby walczyć z przeciwnikami, którzy są w głąb, czyli na wprost nas, bo ona tylko się obraca w lewo i w prawo. Czyli generalnie, no, kiedy zdarzają się jakieś sekwencje, że te zombiaki, przeciwnicy, cokolwiek wychodzą z takiej głębi w stronę, w naszym kierunku, no to musimy trochę ich tak wziąć na bok, czyli tak ich trochę zwabić bliżej i tak, no, trochę się z prawej lub z lewej strony przesunąć. To było trochę takie frustrujące, no ale tak po prostu jest. No to tak jak już wspomniałem, styl wizualny, piksele, jasne i wyraziste. Też powiedziałem na początku, jakie tu są postacie i tymi wszystkimi postaciami możemy grać już od samego początku tak naprawdę.
1: Aha, czyli po prostu mamy wybór tego, kim tak zaczynamy i gdzie zabrniemy dalej.
0: Dokładnie.
1: No dobra, to zaraz wracamy.

0: pisma. Jesteśmy z powrotem cały czas w... Chciałoby się rzecz mrocznym świecie, ale nie do końca.
1: Nie do końca mrocznym, dokładnie. Możemy grać tutaj trzema postaciami, potem pojawia się czwarta, ale nie będę wam zdradzał jaka. Jeżeli ktoś jest zaznajomiony, to powiem, że ma Lucille ta postać. Więc jeżeli ktoś, jeżeli ktoś jest bardzo into lore i wie, co to jest, bo to nie postać, w sensie Lucille to nie jest osoba, no to już wie, o kim mówię. No, a to taka zagadka. Walczymy Rickiem, Michonne i Darylem. Oczywiście mają swoje charakterystyczne bronie. Rick ma rewolwer, Daryl ma kuszę, Michonne ma taką katanę i od samego początku korzystamy z tych broni. Możemy jednocześnie te postacie nasze rozwijać, dodawać im nowe atrybuty, że na przykład trochę więcej damage'a zadadzą, jakaś taka specjalna umiejętność, bo mamy tutaj też umiejętności, takie różnego rodzaju rzeczy. Po prostu zbieramy takie punkty umiejętności, z których korzystamy, żeby te postacie rozwijać. No dobrze, ale co się dzieje podczas walki? Czym my walczymy? Mamy tutaj dosyć całkiem, to jest plus tej gry, że mamy tutaj naprawdę spory wybór broni, bo mamy broń białą i mamy broń też dystansową, palną, jak i no, kusza Daryla, która jest, nie jest bronią palną, bronią dystansową. Możemy też z tego korzystać, możemy to znajdywać, bo oczywiście te postacie mają swoje od razu te konkretne bronie, ale możemy również jakąś broń znaleźć, na przykład pistolet, na przykład shotguna, na przykład karabin. Nie jest naprawdę duża różnorodność i to po prostu znajdujemy podczas rozgrywki, bo tam też mamy możliwość lutowania różnych miejsc, skrzynek, boksów, z postaci też coś wypada, z zombiaków też coś wypada, więc to jest tak naprawdę taki fajny aspekt, że nie tylko się naparzamy, ale również możemy coś tam przeszukać i potem to wykorzystać, coś znaleźć. Co więcej, powiem też o miejscach, w jakich możemy, w jakich dzieje się rozgrywka. Jest to znana wam Aleksandria, Hilltop, Sanktuarium. Oczywiście to są wszystko miejsca znane z, no, z serialu, w którym tak naprawdę się wszystko dzieje. Oprócz tego, tak wspomniałem też, że podczas rozgrywki możemy korzystać z unikatowych różnych ataków. Atakujemy bezpośrednio bronią białą. Mamy też taki, bym powiedział, kopniak, który powala przeciwników tych lżejszych, bo mamy takich uzbrojonych, na przykład zombiaki w takich policyjnych kamizelkach, albo bossów, no to bossów też nie możemy za bardzo powalić, ale zwykłe zombiaki możemy i też zwykłych przeciwników możemy powalać, bo oczywiście naszymi przeciwnikami w sumie, znaczy musimy walczyć ze wszystkim, no bo mamy zombiaki, które chcą nas zjeść, a mamy też grupy ludzi,
0: Ocaleńców,
1: którzy podlegają, mogą podlegać pod Negana, którzy no też z nami walczą, więc tak naprawdę
0: wszystko
1: oczy
0: to się
1: dookoła,
0: rusza.
1: No, głowy, tak, dokładnie.
0: No i domyślam się, że w zależności od tego, jakich przeciwników spotykamy, na taką broń dobrze by było się zdecydować.
1: Wiesz co, zależy, bo ci przeciwnicy, na przykład ludzcy, też korzystają i z broni palnej, i z broni białej. Zombiaki, wiadomo, nie korzystają z broni palnej, no ale jak ich jest dużo, no to przydałoby się wykorzystać tą broń palną. Jeżeli chodzi właśnie też o tą broń palną i no, broń dystansową, uważam, że tutaj jest trochę takie niesprawiedliwe to, ile my możemy z tego korzystać, bo mamy tutaj tak amunicję po prostu, czyli na przykład 10 strzałów. Możemy to w trakcie rozgrywki znajdywać kolejne paczki amunicji, no ale generalnie jest to na przykład 10 strzałów, 8, 12, to nie jest tak, że mamy na przykład 3 magazynki, każdy po 15, tak? I to jest trochę niefajne względem tego, że my musimy się tak naprawdę czasami mierzyć przeciwko całej grupie przeciwników, którzy mogą mieć na przykład 4 karabiny, no a my tej amunicji dużo no nie będziemy mieli po prostu, bo to tak po prostu jest zrobione, tak? Taka jest ilość do znalezienia i tyle z taką ilością możemy zacząć, czyli generalnie to się waha w okolicach tych 10 strzałów po prostu. Więc to może być takie trochę frustrujące.
0: Czy warto?
1: Ja uważam, że dla fanów serialu spoko. Jeżeli ktoś lubi to uniwersum, nie jest to żadne poszerzenie historii ani nic. To wszystko się dzieje w ramach serialu, w tych zamkniętych po prostu barierach. Ale jeżeli ktoś lubi ten serial, albo po prostu lubi The Walking Dead, lubi zombiaki, to może być całkiem spoko rozgrywka. Jest to taka luźna rozgrywka, nie zajmuje to też dużo czasu. To jest bardziej na zasadzie takiej, że sobie usiądziemy i popykamy. Ale no, ta gra naprawdę może być wyzwaniem. Czasami naprawdę jest trudno. Mamy też bossów, też bywają trudni. Więc to nie jest też tak, że o, tutaj sobie się zrelaksuję. Czasami się człowiek może sfrustrować na zasadzie takiej, że musi rzeczywiście się skupić.
0: Czyli jeśli The Walking Dead do was przemawia, to The Walking Dead Streets of Survival to coś dla was.
1: Tak, tak uważam. Tak.
0: No dobrze. To jedno mamy za sobą, ale jeszcze dwa indyki przed nami.

0: Reklama.
1: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store. Miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta polizingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus gap. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
2: Jaki jest pierwszy krok? Wiedza. Wierz w siebie i zostań mistrzem wiedzy ekonomicznej. Sprawdź wiedzę w ogólnopolskim teście ekonomicznym od 21 do 28 września na sgh.waw.pl. Dla najlepszych czekają nagrody 10, 7 i 5 tysięcy złotych, a dla finalistów niespodzianki. Organizatorem wydarzenia jest SGH, a fundatorem nagród Fundacja Erste. Fundacja Erste, Plac Europejski 3A, Warszawa. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły na stronie fundacja.erste.pl oraz sgh.waw.pl.
0: Reklama.
3: Radio Campus.

0: Ja mówiłem ostatnio, że dużo gram. Znaczy ja ostatnio często mówię, że dużo gram w indyki.
1: W indyki, tak, dokładnie. Tak.
0: No i mam kolejne dwa indyki i kolejne dwie gry, o których będę mówił dosyć krótko, bo nie ma co przedłużać, szczerze mówiąc. Damy wam posłuchać dzisiaj więcej muzy, ale mam jeszcze dwie rzeczy i obie zahaczają o chmury.
1: Chmury.
0: Żeby było ciekawiej. Tak. No więc zacznijmy od Cloud Scrapers, czyli czegoś, co jest grą chyba strategiczną, strategiczno-logiczną, gdzie po prostu mamy coś w rodzaju Tetrisa z różnymi rodzajami klocków, to znaczy różne materiały wykorzystujemy, a wykorzystujemy je po to, żeby stworzyć budowlę, wieżowiec. On to nie jest wieżowiec, bo gra jakby bazuje na takim, ja wiem, średniowiecze to chyba nie jest, nawet nie wiem, czy nie na antyku. Taki jest klimacik fantazy, taki, no, dziwny dosyć, ale bardzo przyjemny, cukierkowy bardzo ładny, klimatyczny, w którym to właśnie łączymy kolejne klocki, tworząc z nich budowlę i przy określonych jak patterns,
1: ścieżkach, miejscach.
0: No, takich, w sensie dostajemy od gry podpowiedzi, co musimy ułożyć.
1: Schematy.
0: Czyli dostajesz schemat, jaką linię z jakich klocków musisz na mapie ułożyć. Na każdej jednej platformie muszą zmieścić się minimum trzy klocki, żeby otworzył się kolejny poziom do góry. I tak pniemy się po szczeblach
1: do chmur.
0: Do chmur, dosłownie do chmur. Przy czym mamy ograniczoną liczbę materiałów. I tylko i wyłącznie wykonując jakby te schematy z zadań, dostajemy więcej materiałów. Do tego pojawiają się jeszcze tak zwane schematy duże, takie może nazwijmy, gdzie po prostu dostajemy duże zadanie zbudowania na przykład takiej budowli składającej się nie tylko z czterech czy trzech klocków, ale opiewającej na klocków 12. Która to na przykład będzie miała, zajmowała cztery piętra, ale po której jakby resetujemy taki, dostajemy po prostu prosty poziom, od którego możemy iść dalej. No ja wiem, że brzmi trywialnie, brzmi prosto, brzmi banalnie, no ale zaczynają się, dosłownie zaczynają się schody, kiedy pniemy się wyżej. Ponieważ zaczynają się dziać w tym świecie jeszcze różne rzeczy. No bo czym wyżej, to chmury. Jak chmury, to pioruny.
1: No
0: jak
1: burza.
0: Pioruny, to coś może nam zburzyć. No więc trzeba kombinować, drodzy państwo, w tej grze i ja może nie będę zdradzał, co się dzieje dalej. Aha, no jeszcze dalej na przykład pojawiają się takie przeszkody, jak takie grzybogazowe chmury, które uniemożliwiają nam w pewnym momencie jakby robienie tych schematów, przez które trzeba jeszcze bardziej kombinować, żeby to się udało. No jest co w tej grze robić, a po każdym jakby zakończonym segmencie, bo to budowanie trwa, nie wiem, kilka minut, mamy możliwość jakby rozdania punktów w kolejne umiejętności i odkrywanie nowych jakby możliwości naszego budowania, czyli na przykład posiadanie uniwersalnych klocków, albo dodatkowego schematu, albo zburzenia jakiegoś klocka. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Taki trochę robi się z tego Souls-like, balatrowo, kombinacyjny, ale właśnie z tym fajnym twistem, że idziesz cały czas do góry. No ja muszę przyznać, że bawię się świetnie cały czas, mimo, że odpalam tę grę na 5 minut, dwie rozgrywki i nara, nie? W sensie nie ciągnie mnie do tego, żeby to grać, wiesz, nie wiadomo jak, tak. ale ten świat, on jest chyba w ogóle ręcznie malowany.
1: O!
0: Żeby było śmieszniej, więc
1: W dobie, w tych czasach, ta, to unikatowe.
0: Jest to naprawdę coś, na co warto zwrócić uwagę. Ma też genialne oceny, 98% na plus na Steamie.
1: A ile? Jakby, pamiętasz ile ocen?
0: Parę tysięcy już chyba w tym momencie. No nie, naprawdę robi robotę i fenomenalna zabawa. Ja naprawdę jeszcze nie znalazłem w tej grze, zero minusów.
1: No, świetna, brak wad.
0: Świetna, jeśli nie lubicie gier logicznych, to nie dla was, nie? Ale jak lubicie, to naprawdę warto te kilkanaście złotych na Cloud Scrapers wydać, bo no może być to jedna z takich w ogóle ciekawszych gier indie tego roku, szczególnie, że wszystkiemu dodaje jeszcze bardzo fajny soundtrack, który zazwyczaj w tego typu grach nie zwracasz na niego uwagę, on tu naprawdę się fajnie przebija. No to skoro jedną grę z chmurami w tle mamy ze sobą, to jeszcze do kolejnej za chwilę przejdziemy.

0: Cloudbreaker. Ale zaczął, co? Mocno, nie?
1: Cloud Scraper, Cloud Breaker.
0: Tydzień myślałem nad tym, jak zacząć mówić o Cloud Breakerze. No, Cloud Breaker będzie jeszcze krócej, bo sprawa jest banalnie prosta. Masz statek.
1: Niszczymy chmurę.
0: Masz statek. Masz ekwipunek. I lecą na ciebie rzeczy, które musisz zestrzeliwać. Taki bullet hell. Mhm. Czyli nasz statek cały czas strzela.
1: Ale nie w chmurę.
0: I jak wystrzela, nie, no jakby my tak spadamy z takiej bazy i, mhm. i musimy się poruszać po chmurach. Mhm. I to nie wszystko, bo jeszcze musi być mechanika upgrade'owania. Trzymasz się teraz?
1: Trzymam się.
0: Każdy, znaczy na początek masz tylko jeden schemat statku, który ma jakby w takim głównym menu w grze, to ważne, bo jakby w rozgrywce, możesz otworzyć, zobaczyć jak ten statek wygląda i w momencie, kiedy levelujesz statek, dostajesz do wyboru trzy elementy, które do tego statku możesz dołożyć.
1: Jakie?
0: Dołożyć to jest istotna kwestia,
1: dołożyć,
0: ponieważ masz ograniczoną liczbę klocków, z których zbudowany jest twój prom. Mhm. Więc musisz dobrze kombinować, jak te klocki ze sobą układać, żeby zmieścić ich jak najwięcej oraz żeby te klocki, które dają bonusy, faktycznie te bonusy dawały. Tłumaczę. Są klocki, które dodają ci broń, czyli na przykład strzelają. I je możesz też upgrade'ować, więc masz na przykład, nie wiem, wyrzutnię rakiet. Mhm. Ta wyrzutnia rakiet może być wyrzutnią rakiet wybuchających, mhm. powolnych, takich, mhm. co leci rakieta. Albo może to być rocket launcher, który robi pyk, pyk, pyk, pyk, pyk, pyk, pyk, pyk, pyk, pyk. Tak, dokładnie tak, nie?
1: Dobra.
0: I tak samo z innymi brońmi. Jakby masz możliwość jakby rozwijania ich w różne strony. To są bronie laserowe, taka broń, która się kręci wokół statku i tam co zahaczy, to będzie damage'ować i tak dalej, i tak dalej. Dodatkowo do tego masz segmenty wspierające broń, czyli dołącz element do broni, żeby dodać jej damage'u.
1: No, logiczne.
0: Dosyć wszystko. Jasne. Tak. Oraz elementy pancerzowo-ochronne, które jakby również możesz umieszczać na statku, żeby unikać damage'u albo niwelować niektóre obrażenia. Mhm. Banalnie proste i wydaje się, że w ogóle będzie prosto. Ale prosto nie jest już od samego początku, ponieważ okazuje się, że ten nasz statek na początku to oj, panie Kubo, no to szału nie ma. Naprawdę te formy życia, co nas atakują, to są naprawdę o wiele lepsze niż ten nasz statek. Ale pomaga w tym wszystkim to, że po każdej rozgrywce wracamy do statku matki. I na tym statku matki mamy możliwości. Mamy możliwości odblokowywania nowych elementów, które będą się pojawiać w grze, ale mamy też możliwości jakby takiego stałego upgrade'owania naszego pojazdu. Mm-hmm. Czyli na przykład sprawienia, żeby on po jakimś czasie w momencie wykonywania uniku również unikał obrażeń. Co na samym początku się nie dzieje. I to naprawdę zmienia, jakby robi robotę w tej grze. I jeśli sięgniecie po Cloudbreakera, to nie jest gra na 5 minut. W sensie, żeby w tej grze dojść do tego momentu bullet hell i spamować ekran milionami.
1: Zepsuć grę,
0: tak. Trzeba się naprawdę namęczyć, ponieważ ta gra od samego początku no daje wyzwanie. Ale jakie jest to przyjemne wyzwanie i jak fantastycznie jest zbudowany poziom trudności i progresu. Bo to jest jakby bardzo ciekawe w Cloudbreakerze. Że ten z jednej strony dosyć powolny progres, ale czego byś nie otworzył, pokazuje ci, że jesteś mocniejszy. Bardzo ciekawe. Nie wiem, jak oni to zrobili, ale naprawdę czuć. Jeszcze nie popsułem tej gry, ale wydaje mi się, że jestem blisko. Myślę, że popsuję ją w najbliższym tygodniu.
1: Kwestia dni.
0: Ale tak, jeśli chodzi o grę z chmurami w tytule, to kolejna za nami, Cloudbreaker, to coś, co po co można również na Steamie sięgnąć, bo jest to kawał fajnej, odmurzającej zabawy, wręcz proszącej się o to, żeby wylądować na mobilkach, szczerze mówiąc. I zdziwię się, jeśli to się nie stanie. To był tutorial, wracamy w przyszłym tygodniu. Może w końcu sięgniemy po ciemną stronę mocy, albo jasną?
1: Po ciemną.
0: Jeszcze piłka. Dobra, to zobaczymy, po co sięgniemy za tydzień. Pa!
1: Pa, pa.
2: this. I actually want to make it very simple.

0: swoim mordą. Ten joint jest loco. Jimek, mam pytanie, co ty wierzysz na bemowo?
1: Nie dostałem bitu, to teraz ty piszesz pode mnie. Elo.
2: The third world is not poor. You don't go to poor countries to make money.

0: Lekcja rytmika. Audycja poświęcona temu, czego nie da zapisać się w nutach.
1: No nie da zapisać się w nutach całego napięcia, które przed chwilą przeżyłem, przygotowując dzisiejszą audycję wraz z moim pierwszym z dwóch gości, który tutaj szykuje selekcję. Ale no worries, to wszystko przed nami. Do godziny 19 będą ze mną dwaj zapowiedzeni w socjalach tytani stołecznej sceny klubowej. Będziemy jednak rozmawiać, tak jak też powiedziałem na Instagramie, o imprezie, która będzie miała miejsce poza granicami mazowieckiego. Będziemy mówili o imprezie, która mieści się poza granicami standardowego przekroju gatunkowego, który świadczycie, uraczacie w Polsce. Jednak na początku zobowiązałem się, aby przytoczyć artystę, do którego seta będę dzisiaj tańczyć. Oj, będę tańczyć za sprawą niejakiego klubu Moon. Częściej pewnie słyszeliście o tym klubie w Biforologii, ale dziś to ja przytoczę miejsce, które przeszło jakąś przemianę, na pewno remont, na pewno też zmianę trochę polityki, jeżeli chodzi o selekcję i wejście. Idę to wszystko sprawdzić po to, aby za tydzień zdać wam z tej wyprawy relację. Będę się bawić do seta niejakiego Butcha, legendy house'u, disco house'u i wszystkiego, co między tymi dwoma gatunkami zawarte. Więc jeszcze raz powtórzę hasło, które jest też tytułem utworu, który usłyszycie z mojej kolekcji winylowej, Butch. No worries, lekcja rytmika zaczyna się na twoim sound systemie i do godziny 19 zaskakiwać będziecie na maksa.

0: Bang, bang, bang. Powtórzę jeszcze raz. Nie bez kozery zacząłem dzisiejszy program utworem No Worries od Butcha. Butch wystąpi dzisiaj w stołecznym klubie Moon. Moon przeszedł rekonfigurację. Na pewno warto zobaczyć nową odsłonę tegoż prestiżowego, chyba specjalnie użyję tego słowa, miejsca na stołecznej mapie klubowej. Przypomnę tylko, że grzeszy to miejsce nagłośnieniem Void, Void Acoustic. Mam nadzieję, że tego nikt nie przeremontował. Wszystko to sprawdzę, a relację zdam wam za tydzień, zarówno z samej miejscóweczki, jak i z występu maestro house'owo, disco house'owo, groove'owego, który na pewno będzie dzisiaj pięknie hipnotyzować na ulicy Wioślarskiej. No i jakby tyle na razie słowem wstępu i słowem house'owego wstępu. Są ze mną już obaj goście. Do studia dotarł właśnie Insekt. Siemano.
1: Uszanowanko.
0: No a przed chwilą pomagał tutaj wystartować i przygotował selekcję winylową Rust.
2: Cześć, cześć.
0: Czołem, czołem. Panowie, trudne pytania na początek, zostawiamy sobie na deserek, jak tam wolicie?
1: Obojętnie.
2: Dawaj od razu.
0: Kiedy kolejna impreza Warsaw Mechanizm, mordeczki?
1: Wczoraj była.

0: Dlaczego się nie było?
1: Bo ja już w tym wieku nie hasam. Dobry wieczór. Tak, reprezentanci kolektywu, który wżarł się swoją 303-kowością, asidowością i gruwowatością w stołeczną scenę. Dzisiaj mniej aktywny, dlatego że ustąpił w waszych sercach, czy w waszych projektach, na półkach waszych projektów, miejsca nowemu. I tak jak Przemek, z tobą miałem przyjemność rozmawiać o Teja Crash i o festiwalu Muse, który zapowiadaliśmy w wakacje w kampusie. Tak, projekt Let's, który dzisiaj reprezentujesz, Insect, to jest coś, czego jeszcze słuchaczom nie przybliżałem. Więc zacznijmy może od tego, bo będziemy rozmawiać o imprezie, która odbędzie się za tydzień w Gdańsku, w moim ukochanym Gdańsku, i będzie to impreza właśnie spod szyldu zarówno Let's, jak i Tei, więc będzie to impreza Let's Crash.
2: Zgadza się, a co byś chciał konkretnie wiedzieć?
1: Przede wszystkim może tak, zróbmy taki wstęp, bo mamy już za sobą wydarzenia spod szyldu Let's i chciałem was zapytać właśnie, jak tam te wasze nowe projekty się mają, już tak zupełnie na poważnie. Była ostatnio impreza Let's Addiction, Big Up Ross, pozdrawiam serdecznie, Harland, wiadomo. Powiedz coś, jak ta impreza wyszła? To była impreza w Warszawie, to była impreza nad Wisłą.
2: Zgadza się, na barce Kaskada nad Wisłą, imprezka wyszła jak najbardziej. Można powiedzieć, że przerosło nasze oczekiwania, że tak powiem. No, wszyscy się świetnie bawili. Graliśmy do ponad, nie wiem, tam chwilę po 7:00. Wiadomo, trzeba było ludziom niestety muzykę wyłączyć w ten deseń, a nie wyłączać, ponieważ ich nie było, także...
1: Zdarza się tak jeszcze.
2: Uważam to jako sukces, tak, i no i jedziemy dalej. No, jest nas trzech, jest Mad z Gdańska, jest Rudolf gdańsko-warszawski, ponieważ on w Warszawie mieszkał, aczkolwiek no przeprowadził się do Gdańska, no i tam, no jestem ja warszawiak, no trzech nas jest, każdy ma już tam...
1: Było nas trzech?
2: Tak, było nas trzech i mam nadzieję, że będzie nas trzech. Każdy już tam ponad 4 dychy po tym świecie chodzi, no i mamy swoje doświadczenia, prawda? Wiemy, czego chcemy, mamy możliwości, ambicje, no i chęci, no i tak jakoś tak to wygląda, no.
1: Każdego z was, chociaż kojarzę w pewnym sensie z DJ-ką, z prezentacją muzyki, to jednak kojarzę z takimi różnymi odnogami tego imprezowego tematu. Ty jesteś przede wszystkim w moich oczach winylowym zbieraczem, koneserem, technikiem łączenia utworów w bardzo nietuzinkowych przejściach. Rudolfa kojarzę przede wszystkim z parkietu, jako to towarzysza parkietowego. No a Mad jest tak naprawdę projektantem audio, akustykiem i wieloma innymi rzeczami.
2: Magic
1: oczywiście można byłoby tu przytać skreczerem, producentem i tak dalej. Ciekawe, mówisz, że impreza przerosła wasze oczekiwania. Czy ona też była wielogatunkowa, czy to było stricte połamane wydarzenie? Przypomnij.
2: Nie, wiesz co, na dole wiadomo Jungle Drum & Bass, aczkolwiek na górze prym wiodły takie gatunki, wiesz, no bardziej house, od house, speed garage, aż po techno, po groovy. Tam pierwsze skrzypce grały Rysy, duet, wiadomo. O kogo chodzi? No zrobili robotę tak niesamowicie. Ja to w ogóle byłem w ciężkim szoku. Jestem ich fanem od tamtej imprezy, chociaż już słyszałem o ich wcześniej, aczkolwiek no nie, tam nie...
1: Jednak na żywo to co innego,
2: tak,
1: nie?
2: Tak, na żywo co innego, w ogóle wspaniałe kolesie, no i tak to się kręciło pięknie właśnie do samego rana. Także no było towarzystwo zarówno na górze, jak i na dole, no pełny parkiet.
1: Super. O tej wielogatunkowości będziemy rozmawiać, przytaczając imprezę w Gdańsku, ale zanim to zrobimy, to chciałem ciebie raz podpytać o recenzję, o jakieś przecieki, tutaj pierwsze takie kampusowe informacje, jak wyszedł tegoroczny Muse, który właśnie, tak jak wcześniej wspomniałem, zapowiadaliśmy tutaj na antenie.
3: W moim uczuciu fantastycznie, generalnie uważam nieskromnie, że to była najfajniejsza edycja, którą zrobiliśmy. Powodów jest kilka. Przede wszystkim mamy fantastyczne miejsce, czyli Pałac w Kawęczynie, który sprawdził się w 100, jak nie 200% pod to, co my sobie wyobraziliśmy, chcieliśmy zorganizować. Świetna ta scena była w pałacu, gdzie oprawiliśmy to LED-owo z taką piękną sztukaterią na suficie. Tam robiliśmy takie małe piekiełko, że tak powiem, a na zewnątrz super scena w ogrodzie tym 200-letnim do samego rana, w zasadzie do popołudnia nawet. No świetne jest to miejsce i naprawdę ta edycja pokazała, że to jest super projekt.
1: Można już śmiało mówić, bo to żaden przeciek, to potwierdzone info z waszych socjali, że w tym samym miejscu ten sam festiwal odbędzie się w następnym roku.
3: Tak jest, no byliśmy takim wędrującym festiwalem, byliśmy w różnych miejscach, ale no my się z tego bardzo cieszymy, że będziemy ponownie w Kawęczynie, w pałacu, i to jest najważniejsza chyba wiadomość, jeżeli chodzi o kolejny sezon i kolejny rok, natomiast nie, żeby się nic nie zmieniło, bo zmieniamy datę, przeskakujemy na koniec czerwca, czyli ostatni weekend czerwca, 25-27.
1: Za up-to-date się dogadaliście na takie zamianki, zmiany.
3: Dokładnie, trzeba.
1: Fajnie, polecam już w tej chwili kliknąć sobie socjale, zerknąć na projekt LEC. Jeżeli ktoś jeszcze tego nie zrobił, to oczywiście kliknąć także followowanie Muse Festival, o którym powiedzieli, o których o tych imprezach powiedzieli moi goście. I teraz chciałem to uporządkować przed kolejną porcją muzyki, która już będzie troszeczkę stargetowana na naszą rozmowę. Jest ze mną Rust, jest ze mną Insekt. Panowie znacie się nie od wczoraj. Budowaliście warszawską scenę techno i połamaną chociażby pod szyldem Warsaw Mechanizm. Dzisiaj reprezentujecie kolektywy Let's oraz Thea Crash i będziemy rozmawiali o imprezie Let's Crash, która odbędzie się następny weekend w sobotę.
3: W piątek
1: w Dok 1 w Gdańsku.
3: Tak jest.
2: Zgadza się.
1: Okej. To na pierwszy rzut reprezentant tej sceny 4x4, Kuba Sojka i płytka z mojej kolekcji, którą mam od nie wczoraj, więc będzie trochę trzeszczeć. Utwór Long Trip, bo kto takiego tutaj nie przeżył. Zostańcie z nami do godziny 19. Będziemy nawijać, przewijać i zagrywać.

0: No pięknie nam wybrzmiał tutaj Kuba Sojka i jego dość długi, bo tytularny Long Trip. Nie bez powodu zagrałem teraz w tej chwili wam Kubę Sojkę. Jest to jeden z bohaterów imprezy, o której będziemy kontynuowali naszą rozmowę z moimi gośćmi. Przypomnę, w studiu jest Insekt i jest Rust. Big up, panowie.
1: Hej, hej.
2: Witamy, witamy.
0: Cały czas są, cały czas są gotowi. Cały czas są, właśnie. To chyba bardzo, bardzo do was pasuje. Cały czas są i to naprawdę aktywnie, bo imprezka, którą robicie, jak ustaliliśmy w piątek w Gdańsku za tydzień, współorganizujecie, tak to nazwijmy. To jest naprawdę srogie wydarzenie. Jakby samo to, że łączycie nie najpopularniejszą odmianę techno, no bo nie będzie tam TikTok techno, mało tam będzie biznes techno, nie uraczycie brzmień, które grała wczoraj Charlotte DeWitt w sektorze 6D, raczej w Doku 1 w piątek, a z drugiej strony Jungle na drugiej, czy też na równoległej scenie. Insekt, powiedzmy na głos, kto wystąpi w ramach projektu bardziej Let's, jeżeli chodzi o Połamańce w piątek w Gdańsku.
2: No to będą to zdecydowanie trzy ikoniczne postacie z kręgu Jungle Drum & Bass. Pierwszą z nich jest Ray Keefe, no, uważany za jednego z ojców wczesnych gatunku, no, będący na scenie od połowy lat 80. Grał wówczas soul oraz funky. No, jest odpowiedzialny za ogromną ilość klasyków. Można było wymieniać, ale jeden z najbardziej istotnych jest Terrorist, wiadomo, no, Something Out There, czy tam, nie wiem jeszcze.
0: Chopper,
2: Dark Soldier, no, można było wymieniać godzinami.
0: Racja.
2: W każdym razie, no, wzniósł gatunek na wyżyny, no, na pewno można tak to określić. Jest cały czas aktywny, z takim wariatem, zarówno na socialach, jak i na imprezach. Napisał również książkę, którą będziemy mieli okazję kupić na wydarzeniu, bo zażyczył sobie dodatkowy bagaż, taki sporawy, także spodziewajmy się niespodziewanego.
0: Czyli już nie wozi ze sobą winyli, ale książki jak najbardziej.
2: Tak, ale coś musi wozić.
0: Pure analog.
2: Tak, tak. No, druga osoba to jest Aphrodite, przez wielu uważany za w ogóle za ojca, znaczy za ojca wczesnego stylu Jump Up. Mm-hmm. Założyciel wytwórni Urban Takeover wraz z Mickey Finnem, inną legendą gatunku. Mm-hmm. To można trochę tutaj dodać. No,
0: prawdziwy stalker.
2: Tak, stalker, tak. No, duża ilość klasyków również. No, jak i remixów Jungle Brothers, Lunis. Duet Urban Shakedown, który założył również z Mickey Finnem, też odpowiedzialnie za ogromną ilość klasyków. No. Trzecią osobą jest Bailey. Bailey jest jednym z, no, taki selektor, który jest jednym z najbardziej tytułowanych DJ-ów oraz wpływowych osób na scenie. Twórca marki Inta Beats, to jest wytwórnia płytowa oraz eventowa działalność. Jest również wykładowcą na prestiżowej akademii Point Blank School, gdzie uczy, dzieli się wiedzą w zakresie DJ-ki oraz produkcji muzyki. No, prezenter radiowy, legendarny Kool FM. Co jeszcze można dodać? No, rezydent na kultowych Metalheads Night w kultowym klubie Blue Note. No, tak mniej więcej pokrótce.
0: Ile nazw w jednym zdaniu i to takich, które tak naprawdę każde pojedyncze wyrażenie, każda pojedyncza nazwa, każdy pojedynczy tytuł mógłby już stanowić dobrą imprezkę.
2: No, ciężko spamiętać jeszcze w wieku takiej osoby jak ja.
0: To druga, ja już nie pamiętam, co mówiłeś na przykład.
2: Nie pamiętam, mam lat.
0: O czym mówiłeś?
2: Nie, jak to się nazywa w ogóle?
0: Dokładnie. To jest Radio Campus. Wracając, chodzi o to, że każdy z tych artystów mógłby spokojnie zapełnić dość sporawy klub w Łodzi. Wiemy o tym. Aphrodite nieraz to robił. Jest uwielbiany. Zresztą tam miałem przyjemność zbić z nim kiedyś piątkę na jakimś backstage'u, też pogodna dusza bardzo. Czy skompletowanie tych gości traktujesz jako challenge w dzisiejszych czasach, czy to jest właśnie to, co powoduje takie poczucie bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o ten epizod i o tą scenę?
2: Nie, mi się wydaje, że na chwilę obecną ludzie są już powolutku zmęczeni tymi standardami panującymi na scenie i sięgają po takie, tak powiem, bardziej niszowe klimaty. Dużo młodych ludzi interesuje się coraz bardziej historią muzyki elektronicznej, tudzież, no właśnie, o czym rozmawiamy, o breakbeat, to jest szeroko pojętym breakbeat, no jungle, drum and bass, ku mojej uciesze właśnie, prawda, szukają czegoś nowego, przychodzą na takie imprezy, pytają się o takie imprezy, są głodni tego, już nie boją się... Nie boją się eksperymentować, także no to jest taka, taki mi się daje, to jest ten czas na tę muzykę ogólnie.
0: Odrabiając historię muzyki elektronicznej, właściwie chyba tylko można byłoby pokusić się o grzebanie przy tak zwanym, specjalnie podkreślę, gatunku, a nie tym wyświechtanym teraz słowie, rave'ie, no bo już dalej, no to właśnie mamy jungle i wszystko, co z niego wyniknęło. Super, fajnie, myślę, że w Gdańsku będzie można przy okazji świeżej bryzy jodowej odświeżyć sobie dokładnie cały ten przelot połamańców. Trzy ikony. Zaraz też będę pytać o support. Przy następnym wejściu przedstawimy scenę tejową, crashową, czyli tą bardziej 4x4. A teraz no, usłyszmy pierwszy jakiś jungle. Mam nadzieję, że to jungle, ponieważ nie udało nam się skomunikować, abyś wziął ze sobą, na pewno masz tych artystów w swojej kolekcji winylowej.
2: No to już tam mam.
0: Tak, a że dzisiaj postawiliśmy na ten format, jeżeli chodzi o odtwarzanie muzyki, no to musiałem ja sięgnąć. A czy to jungle? Zobaczymy. Blim i utwór The Culture. To jest coś czym pięknego. Spróbuję...
2: Emotiv.
0: Tak jest, Emotiv Recordings. Spróbuję przytoczyć historię jungle. To jest lekcja rytmika.

0: No przyznam, że cieszę się, że pocelowałem z tym utworem. To był Blim, The Culture, tak jak Insect okrzyknąłeś, jest to Emotive Recordings i rzeczywiście chyba świetnie ten kawałek odzwierciedla tak zwaną historię jungle.
1: Zgadza się, tylko że to jest, chodziło ogólnie o to, że puściłeś chyba drugą stronę, bo to jest albo z nazewnictwem jest pomylone, albo ja jestem pomylony, bo...
0: Że to był Virtual Prayer.
1: Tak, to jest Virtual Prayer, tak. Ale obydwa numery są totalnym sztosem.
0: Ale nadal Jungle.
1: Nadal Jungle, więc ja bym proponował, żebyś puścił z następnym razem drugą stronę, bo jest to też totalne, totalne nie powiem co.
0: Tak zrobimy, do tego wrócimy. No, czyli jak słyszycie, jest tutaj profesor muzyki połamanej.
1: Kłaniam się.
0: Znający lepiej repertuar nawet właściciela kolekcji.
2: jeszcze pewnie by ci powiedział, jaka okładka do tego.
0: Dokładnie tak. Jaki liść, czy to kanał. Nada, czy klon.
1: Polecam się.
0: Jak słyszycie, jest też ze mną cały czas Rust. Z nami jest Rust, oprócz Insekta. Rozmawiamy o imprezie Let's Crush, która będzie w piątek w Gdańsku. Miała miejsce już za tydzień. Powiedzieliśmy sobie o trzech ikonach jungle, które wystąpią na scenie połamanej. Przytoczmy głównych bohaterów sceny techno.
2: My mamy na tej imprezie drugą scenę, scenę techno. Mamy tutaj akurat w pełni polski skład, ale zaprosiliśmy jako naszych headlinerów Jurka Przeździeckiego i Kubę Sojkę. To jest moim zdaniem taki core polskich producentów, którzy przewijają się w tym gatunku od lat i naprawdę dużo fajnych produkcji przez ten czas wydali. No Jurek jest z nami od dłuższego czasu, zaangażował się też tutaj z nami, czy my go zaangażowaliśmy w nasze projekty, bo często grywał u nas na Tia Crash, był z nami w Ciele, był z nami w Krakowie, w Gdańsku chyba jeszcze nie, natomiast był z nami w Gdańsku podczas Muse Festival, więc też grywa na Muse Festival pod swoim drugim aliasem. No a tutaj gra jako Jurek Przeździecki, czyli bardziej klasyczny techno. Kuba Sojka będzie u nas po raz pierwszy. Nie mieliśmy jeszcze tutaj jakieś przelotki razem, ale jestem pewien, że to będzie naprawdę fajne. Ale tu trzeba dodać, że panowie będą grali live'a wspólnego. To nie będzie tak, że Kuba gra swojego, Jurek Przeździecki swojego live'a, tylko łączą siły, grają wspólnego live'a. Ostatnio robili to na Smolnej. 2-3 czy tam kilka tygodni temu. Ja słyszałem, że była naprawdę petarda, 2,5 godziny wspólnego live'a i no będziemy to powtarzać po prostu siłą rozpędu tamtego występu również u nas.
0: Świetnie, no brzmi bardzo poważnie, bo tutaj przecież nie do końca chodzi o to, skąd główne danie wieczoru pochodzi, z jakiego miasta, czy z jakiego kraju, tylko właśnie co sobą reprezentuje. Obaj panowie, chociaż nie są to artyści, których powiedzmy na co dzień słucham, czy odwiedzam, są mi dobrze znani. Z Jurkiem Przeździeckim miałem okazję prowadzić kiedyś wywiad na UpToDate'cie. Bardzo sympatyczny człowiek w ogóle, oprócz tego, że doskonały artysta, to bardzo rzeczowy i taki
2: tak
0: potrafiący tą swoją muzykalność wyrażać na różne sposoby. Nie tylko nutami, ale też słowami. Natomiast Kuba Sojka mi głównie kojarzy się z taką sceną poniekąd house'ową. Ciężko to nas zgatunkować, ale lżejszym graniem. Rozumiem, że w tym wypadku jest to pewnego rodzaju eksperyment i kompromis między tymi dwoma producentami muzyczny.
2: Nawet nie bardzo, bo z tego, co tutaj rozmawiałem z Jurkiem, to oni, jak na Smolnej grali, to było stricte pure techno raczej niż eksperymenty, więc zagrali po prostu techno seta w 100%, tak? No i na to też tutaj liczymy. Faktycznie produkcje Kuby są raczej takie około bardziej house'owe, no ale też kilka rzeczy też wydał bardziej w klimatach techno, także no to liczymy.
0: Wiadomo, że muzykę lepiej posłuchać niż o niej gadać, ale jednak jesteśmy w radio, więc spróbujmy raz powiedzieć taką rzecz już bez ironii i sarkazmu prowadzącego. To nie jest techno z pierwszych stron gazet. I ty kojarzysz mi się z bardziej wyszukanym graniem i wyszukaną selekcją. No i ci obaj panowie też raczej czegoś oczywistego nie zapodadzą. Jak byśmy mogli nazwać, szukając jakiegoś, nie wiem, subgatunku albo jakiegoś przymiotnika, co to za techno, które będzie w Doku rozbrzmiewać w piątek za tydzień w Gdańsku?
2: Wiesz co, ja mogę powiedzieć o swoich uczuciach, jak siedzę w tym jakiś czas i obserwuję, no teraz robimy kilku lat dosyć aktywnie imprezy. W ostatnio takim bardziej korowym takim gatunkiem, który najwięcej się przewijał, to były tak zwane groove, takie groovy. Natomiast no ja widzę, że ten gatunek trochę już powoli, bo to tak był parę lat. Widać, że już się szybko chyli ku schyłkowi, natomiast dużo częściej, dużo więcej pojawia się po prostu teraz wszędzie, czy na festiwalach, czy na wydarzeniach. Powrót do klasycznego techno i tego też myślę, że należy się spodziewać po wspólnym live'ie Jurka i Kuby.
0: Klasyczne techno, jakbyście to powiedzieli panowie, bo to ciekawe, też pewnie macie różne pojęcia na ten temat, a może nie? Jaka to jest prędkość? Klasyczne?
1: Koło 140 mi się wydaje, oni grają tak. No.
2: Tak jest, tak mniej więcej panowie grają, koło 140.
0: Okej, no to ładnie, zdefiniowaliśmy sobie te trudne sprawy. Widzę, że słuchacze tutaj piszą, że przekazują nostalgiczne pozdro dla szanownych gości. Wasze sety w starym kampusie, oj, to były grube posiadówki. Myślę, że z obu stron eteru to były grube posiadówki.
2: Pięknie było.
0: Pewnie mówimy tu o setach DJ-skich.
2: Na pewno.
0: Nie sposób nie pozdrowić Marcela i Anta. Chłopaki z Malucha piszą, że pozdro z Malucha, z Fiata 126P, no to oczywiście odsyłamy. Tytuły nutek. Na początku pierwsze dwie nutki to był Butch No Worries i wspomniany Kuba Sojka Long Trip, więc o to pewnie osoba słuchająca pytasz. A w tej chwili na wasze głośniki wjedzie płyta z kolekcji Rasta. Zapowiesz?
2: Musiałbym zobaczyć, co tam jest. To jest Jurek Przyździecki.
0: I w oryginale utwór Klizm. Ja tutaj mam bliżej okładkę, więc z tym zostawiamy was 30, niespełna 7 minut po godzinie 18. Zostańcie z nami jeszcze przez 20 minut. Będziemy wam opowiadać różne rzeczy. No i chyba puścimy też później tą drugą stronę tego Blima, bo czemu by nie?

0: No i to był właśnie piękny utwór, a właściwie fragment utworu Jurka Przeździeckiego, Klizm z epki Classicalism EP z International Day of Record. To jest płyta z kolekcji jednego z dwóch moich gości. Przypomnę, jest ze mną Rust.
1: Cześć, cześć.
0: I Insect. Jeszcze raz.
2: Jesteśmy, halo, tak, no.
0: Dobrze, teraz wszyscy są na łączu. Super. Zaczęło się robić trochę sentymentalnie, więc tutaj słuchacze podnieśli temat setów DJ-skich, waszych wizyt. No właśnie. To może zanim wrócimy do imprezy, o której dzisiaj już sporo powiedzieliśmy, bo powiedzieliśmy, kto headlinuje imprezie Let's Crash w piątek, w Doku 1 w Gdańsku, w następny piątek. Ja cały czas boję się powiedzieć, panowie, datę, bo ja nie jestem pewny, czy to jest 1 października.
1: Drugi.
0: Widzicie,
1: no, piątek.
0: Dokładnie. To, ustalmy. Może wy powiedzcie datę na głos.
1: 2 października, piątek.
0: Dziękuję.
1: Za tydzień.
0: Nieco. Gdańsk. Nie Gdynia.
1: Gdańsk.
0: Wiadomo, wszystko jest w internetach. Każda osoba słuchająca może sobie to teraz tam gdzieś kliknąć i zapisać, ale ja bałem się popełnić faux pas, foyer, czy tam inne Mardi Gras. Na pewno macie różne, a może te same, jakieś wyraziste wspomnienia ze swoich tutaj DJ-sko-imprezowych przygód. Przytoczmy może coś, co spowodowało, że dzisiaj siedzimy sobie tu razem w Radio Campus i rozmawiamy o waszym wspólnym projekcie z muzyką, która jest no właściwie połączeniem też tego, co was od początku łączyło, tak? Jeżeli chodzi o gatunki techno, połamańce. Czy jest jakaś impreza, chociażby z projektu Warsaw Mechanism, który przytaczałem wcześniej, którą wspominacie wyjątkowo i która w pewnym sensie, można byłoby powiedzieć, ukształtowała was i spowodowała, że dzisiaj dalej to wszystko po prostu robicie na pełnej petardzie. Insek się uśmiecha.
1: Na pewno.
2: To może ja znaczy. Nas to ogólnie ukształtowało bardziej aftery niż imprezy. Tego trzeba znaczy, no na pewno Warsaw Mechanism, bo to w ogóle cały zamysł no, wystrzelił na afterze tam. Także.
0: Co się pomysł na ten projekt?
2: Tak, na projekt. No, tak pół żartem, pół serio. Ale jeżeli chodzi o samą jakąś imprezę konkretną, no to ciężko wymienić, ponieważ mieliśmy tego mnóstwo tych takich
1: mnóstwo
2: strzałów.
1: Mieliśmy na pewno kult. To były nasze urodziny coroczne, które robiliśmy od drugich, bo pierwszych nie zrobiliśmy. Chyba się w ogóle zapomnieliśmy o tym, że już nam rok
0: stuknął.
1: Dokładnie, nie przyszliśmy za wtedy. I zrobiliśmy drugie urodziny dopiero...
0: A gdzie drugie urodziny, czyli pierwsze były?
1: Bo drugie to były, słuchaj, co to było? Jedyne wyjście, ten klub, który jeszcze mieścił się na trzecim piętrze. I to w ogóle była piękna historia, bo my zrobiliśmy taką trzydniówkę razem z Gdańskiem i Szczecinem, z Neuroshock. Z Dropkiem i z Remixem. Mieliśmy wtedy Tremera i Liberatora. Mieliśmy wynajętego busa i tym busem jeździliśmy od Warszawy przez Gdańsk do Szczecina i z powrotem, więc to była naprawdę świetna historia. Przyszło do nas wtedy naprawdę masa ludzi, sami się tego nie spodziewaliśmy. No i tak, ja bym chyba te drugie urodziny wskazał jako taki moment, który po prostu pewnie nas pchnął do tego, żeby robić więcej i więcej.
0: Insekt?
2: Czy ja tak miło wspominam, znaczy miło wspominam, wiadomo, większość tych imprez, które pamiętam, ale w basenach mi się strasznie podobało. Wtedy graliśmy z wirusem, no, z wirusem na końcu graliśmy, słuchajcie, no taka scena, gdzie widzisz, no dosłownie praktycznie no, pełny parkiet do godziny 5, jak weszliśmy. No i do końca, no, grubo siekane kotlety, no tam naprawdę było grubo.
0: No i tak.
2: A wtedy też było, wiadomo. tak, mieloneczka. No to tak mi się wryło tak konkretnie w pamięć z tych imprez, no.
0: Ja bardzo żałuję, że nie dotarłem, ale 10 urodziny były to też ciekawe, że zapełniliście klub, który w ogóle nikt nie był w stanie go zapełnić. No, ja tak. Też osobiście próbowałem i poległem, a mianowicie Showcase na Żurawiej, tak?
1: Nie, Showcase na Żurawiej to był akurat jedna z tych imprez pod szydlu Error, 303 bodajże, co wtedy był u nas drummer i zapomnieliśmy go faktycznie tak, że chyba pierwszy raz no nie wpuszczaliśmy już ludzi, bo był opór faktycznie.
0: No, szwach tam
1: widziałem, na barze zeszło wszystko, nie było, była tylko woda chyba. Tak, to była świetna impreza, tam były te takie światełka na górze sobie, które sobie latały.
0: Uderzyliśmy w stół, a właściwie teraz. Jezu, byłem w jedynym wyjściu wtedy, trupia czacha, pamiętamy. No tak.
2: Pozdrawiamy serdecznie.
1: Tak, tam w ogóle nam jeszcze robiła wizualki w tym showcase'ie, bo tam był tak? Dobrze pamiętam, to był taki
0: bardzo długi LED.
2: Martinowna,
1: która teraz w ogóle świeci ogromne imprezy w Holandii, więc Fajnie, że nam poświeciła gdzieś.
0: Cieszę się, że od tego zaczęliście swoją wypowiedź, że nie poszliśmy w jakieś takie napompowane rozkminki i tak dalej, tylko z uśmiechem pełnym i z pełnym przekonaniem powiedzieliście, że to wszystko gdzieś kiełkowało, nie na samych klubach, ale w tym, co chyba najpiękniejsze, po nich. Ostatnio widziałem taką rolkę pochodzącą z UK, a te czasami bywają takie sentymentalne, że to właśnie przecież te aftery, to jest właśnie ten, to jest peak, to jest ten moment, w którym jest się w tym stanie, no to też, ale jest się w tym stanie, po który się idzie do klubu. Przecież w klubie się osiąga ten stan, osiąga się tą czystość umysłu, że tak powiem, i na afterze można wiele rzeczy stworzyć, wymyślić i właśnie w tej rolce było napisane, jak wiele marek, wiele projektów, wiele nawet brandów powstawało w UK na afterach, które dzisiaj my znamy, nosimy na sobie lub chodzimy na te imprezy, nie? Więc tak samo tutaj.
1: Słuchajcie, najważniejsza jest taka rada, jak wymyślicie coś fajnego na afterach, to nie bójcie się tego wprowadzać w życie, bo to często są najlepsze pomysły, jakie macie.
0: No tak. Amen. Chyba, że są to skoki dalej. A propos amena, puśćmy jeszcze jeden połamaniec, żebyśmy zdążyli na koniec puścić jeszcze jeden techno utwór i w następnym wejściu dopełnimy informacje o imprezie w Doku, powiemy o supportach, no i będziemy się powolutku żegnać, gdyż będziemy prawdopodobnie musieli ustąpić biforologii, która rozpocznie się o godzinie 19 w Radio Campus.

0: say that everything is going to be okay.
1: Everything is going to be okay. The Culture i Blim pocieszę nas, że wszystko będzie w porządku, bo będzie. Na pewno będzie w porządku, dlatego że dobre rytmy, a nie algorytmy, wracają na polskie głośniki za tydzień w piątek. Tak. 2 października.
2: Tak jest, widzisz, udało się.
1: W Gdańsku impreza Let's Crash, o której sporo dzisiaj powiedzieliśmy. Jeżeli możecie w skrócie rzucić hasła, kto headlinuje scenie Let's?
3: Reiki w Bailey oraz Aphrodite.
1: Ikony dżunglowe. Reprezentanci UK, wszyscy trzej?
3: Owszem. Znaczy tak. No,
1: A jak żeby?
3: Jak żeby, dokładnie tak.
1: A na scenie crashowej?
2: Kuba Sojka i Jurek Przyziecki wspólnym live'em.
1: Wspólnym live aktem, który przetestowali ostatnio w stołecznej piwnicy, więc mamy pewność, że nie będzie to tylko eksperyment, ale już solidna porcja techno.
2: Tak jest.
1: Techno. Tutaj, żeby się nie wygłupić, techno. Okej, okay, nie powiedzieliśmy ważnej, równie ważnej rzeczy. Kto na scenie crashowej będzie supportował tych dwóch młodych dżentelmenów?
2: U nas Mary tak. Jane, która pochodzi właśnie z Gdańska, ostatnio dała świetnego seta na Wisłouściu. Poznaliśmy się jakiś czas temu, więc tutaj, jako że warto zawsze mieć reprezentanta sceny lokalnej, będzie z nami Mary Jane. Poza tym ja i Sara, tym razem zagramy oddzielnie.
1: Okej, okay. Nie w back-to-backu, jak Rush, to ciekawe. Natomiast na scenie dżunglowej, na scenie Let's?
3: Tak, to będzie duet Bambi Uzi oraz Allegria, albo Allegria, sorry, Piotruś, zawsze nie wiem, jak to powiedzieć. W każdym razie...
1: Drum Obsession Crew!
3: Tak, Drum Obsession, reprezentanci, którzy teraz obchodzą 20-lecie swoje właśnie w nadchodzącym miesiącu, także zapraszamy też na ich imprezę do Poznania. Nie pamiętam daty, ale na pewno będziecie widzieli w socialach. Kemal będzie głównym prowadzącym imprezę, tak.
1: Wodzirejem, dokładnie. Tak. Domyślam się, że to schron pewnie, no.
3: Nie jestem pewien, ale nie chcę babola walnąć kolejnego.
1: Dokładnie, więc te zagadki rozwiążcie na socjalach. Bambi Uzi, Algeria.
3: Oraz lokalna ekipa Octobass, chłopaki dosyć krótko są na scenie, ale zawsze tak pięknie rozgrzewają parkiet. Grałem już 2 razy po nich i zawsze mam rozgrzaną publikę, także polecam, no chłopaki wiedzą, co robią.
1: Okej, okay. Solidny skład. I teraz tak, to jest pełny skład? Nie, bo jeszcze będziesz grał chyba
3: znaczy, no wiadomo my, no wiadomo my, tak. No, nasz, no tak ewentualnie coś tam po numerze puścimy na końcu my.
1: W tercecie.
3: Nas trzech, tak. Rudolf, Magic oraz Rudolf Mad oraz ja, moja skromna osoba Insekt. Na końcu gramy 1,5 godzinki.
1: Super sprawa. Na Instagramie, na tych profilach, o których mówimy dzisiaj, wszelkie szczegóły, informacje. Rozumiem, że może nie odsyłajmy bezpośrednio, ale rozumiem, że bilety dostępne także w sieci, ale pewnie i na bramce
2: tak
1: będą,
2: tak
1: znając życie. Dok 1. Powiedzcie, co to za miejscówka? Bo ja przyznam, że nie kumam i co wtedy.
2: Dok 1. No to jest w miarę nowe miejsce, jeżeli chodzi o Gdańsk. Znajduje się na ulicy Elektryków. Jeżeli ktoś kojarzy takie miejsce jak Plenum, no to jest piętro nad Plenum generalnie. Więc bardzo podobna przestrzeń, duża industrialna. No Plenum się różni tym, że tutaj jest jeszcze fajnie wygospodarowana druga scena, którą my tutaj przyjmujemy. No i dzięki temu możemy zrobić to na dwie scenki.
1: Świetnie. Rozumiem, że gracie na jakichś bluetoothowych głośniczkach, tak?
2: Tak jest. Standard.
1: Nie, no powiedzmy szczerze, bo czytałem trochę.
2: Jeżeli chodzi o nagłośnienie, no tak. Tutaj sprowadzamy za pomocą Tomka Sendora z Audiokartel
1: Big Up.
2: Elekustika na obydwie sceny, także jak to zawsze na naszych imprezach zaczynamy od tego, co najważniejsze, czyli dźwięku. Stawiamy porządne nagłośnienie, dbamy o akustykę i
1: subwoofery.
2: Tak jest.
1: Powiedzmy sobie szczerze, to nagłośnienie, jeżeli jesteś stołecznym wyjadaczem, a nie wynurzałeś się stąd przez ostatnie nie wiadomo ile, to na przykład na oczkach zamiata cię od lat 3, na pewno, bo tyle ma ten klub. Zamiata cię właśnie nagłośnienie tej marki. Jest to też chociażby nagłośnienie, na którym można zagrać na Risingu, na Lasie, więc jeżeli cokolwiek mówią ci te nazwy i to wszystko gdzieś tam przekonuje, to usłyszysz właśnie w piątek w Dok 1. Czy coś jeszcze powinniśmy dodać na sam koniec, przed pożegnaniem, czy właściwie wyczerpaliśmy temat i jedyne co pozostaje, to polecić trampki z mocnymi sznurowadłami.
3: Tak, ja chciałbym tylko jeszcze dodać, że żebyście się nie zastanawiali, ja mówię teraz tu o tobie i o twojej Lubej.
1: Pozdrawiamy, Staszku, tak. Dziękujemy, że jesteś.
3: I czekamy na was za tydzień.
1: Okej, no to teraz ciężko będzie wymigać się z tego. Myślę, że wpadniemy. Mamy jechać w sobotę do niejakiego Gogana, popracować wspólnie przy projekcie Cookie Music i tu chciałem powiedzieć, że na Cookie Podcastach wjechał taki set, który chciałem wam polecić jeszcze na sam koniec. Okej, to zbiorę te informacje, które chciałem zapodać, bo mam tutaj taką szybką notatkę. Dzisiaj w Munie Bucz, o tym mówiłem na samym początku. Chciałem powiedzieć, że właśnie wjechał w tym tygodniu na profil SoundCloudowy wytwórni Cookiecast od Electro Cabbage i zmiótł mnie z planszy. Dawno nie słyszałem tak dobrego seta buszującego gdzieś między tak zwanym stripped house'em, minimalem, a wszystkim, co pomiędzy microhouse'em i tak dalej. No jest po prostu naprawdę genialny, więc polecam wam sobie tego posłuchać. A jeżeli wy chcielibyście posłuchać chociażby trochę mocniejszych brzmień dzisiaj niż Butch, no to w zamieszaniu wspomniany też dzisiaj Ross i Addiction mają premierę ostatniego swojego utworu. A jeżeli chcecie po krzakach pobiegać przy 180 i 200 BPM-ach, to zobaczcie sobie, gdzie kolektyw Świt ma swoje urodziny. Bardziej piekarniany klimat w salonie pod gigantami. No a my słyszymy się za tydzień. Nie wiem, czy na żywo, ale na pewno usłyszycie relację, którą przygotuję z dzisiejszego Muna. A jak już jesteśmy przy wyjeździe w piątek do Gdańsku, to raczej na żywo tu nie będę, tylko coś nagram i puszczę. Tak będzie bezpiecznie się zapowiedzieć. Panowie, bardzo dziękuję przede wszystkim za delikatną dozę sentymentu, za zapowiedź imprezki, za porcję muzyki i za sympatyczną rozmowę.
2: Dzięki również, zapraszam.
3: Trzymajcie się, dzięki wielkie.
1: Do rychłego usłyszenia, cóż tu dużo gadać. Dzięki wielkie i do usłyszenia za tydzień.

0: Lekcja Rytmika. Audycja poświęcona temu, czego nie da zapisać się w nutach.
1: Radio Campus. Same sztosy.
2: Już teraz Biforologia. Zaprasza Jan Sieńczewski.
3: Welcome to flight 2126. From Vienna to Buenos Aires.

Halo, halo, dobry wieczór, witam was bardzo serdecznie. Jan Sieńczewski przy mikrofonie, rozpoczynamy biforologię. Jestem z wami na żywo przez najbliższą godzinę z masą dobrego chaosu. Rozpoczęliśmy od numeru Schellenberg. Jest to produkcja od Ismaela Pinklera i Nika Hanso. Tak jak mogliście usłyszeć na samym początku, zabrała ona was z Wiednia do Buenos Aires, ponieważ Ismael Pinkler żyje w Buenos Aires, natomiast wytwórnia, która wyda w czasie przyszłym, ponieważ jest to przedpremierowe, będzie wydane dopiero w połowie października. Belly Dance Services jest wytwórnią z Wiednia i właśnie z niej wywodzi się Nick Hanso, który jest jej właścicielem. Taki numer, który nas troszeczkę w kosmos zabrał lub w lot, przynajmniej nas oderwał od ziemi, mam takie wrażenie. Następny numer myślę, że będzie nie gorszy, myślę, że w ogóle jest masa dobrych rzeczy, które mam dla was na dzisiaj przygotowane. Jest Camel Fat, który już wjeżdża powolutku na wasze głośniki. Jest nowy album wydany przez Meles, którego wam wyselekcjonowałem dwa numery. Kilka innych rzeczy przedpremierowych. Bądźcie ze mną przez tę najbliższą godzinę. A teraz już wracamy do muzyki. Camel Fat, Josh Gigante. Numer nazywa się So Good, a remix jego przygotował Jurd. Lecimy. Biforologia. Podgłośnijcie sobie troszkę wasze głośniki i posłuchajcie tego.

Słuchacie Biforologii w Radio Campus. Makez i Toman z numerem Reverse Things. To jest wydane wczoraj w wytwórni 360. Amsterdamscy artyści. W ogóle popodróżujemy dzisiaj troszeczkę po świecie i poszukamy różnych ciekawych inspiracji. Tym razem przeniesiemy się do Kazachstanu. To nie jest pierwszy raz, to chyba jest drugi raz w historii Biforologii. A co ciekawe, pierwszy raz był w zeszłym tygodniu. Ciekawe, zbieg okoliczności totalny. To nie jest coś, co było przeze mnie tak planowane. Kozmo, bo tak nazywa się ten producent z numerem Otraves. Ten numer będzie wydany w wytwórni House U Records, ale to dopiero pod koniec października. Posłuchajcie tego.

Słuchacie Biferologii w Radiu Campus Disco Dom, czyli tak naprawdę jest to Dąbreski z numerem There Is Life, wydane w zeszłym tygodniu w wytwórni Insomniac. A już teraz na waszych głośnikach kolejny numer, kolejna doskonała świeżynka Honey Love oraz Gavin Turek i Cor Ecce. Przyznam się, nie znam tego producenta. Good Measure nazywa się ten numer, wydany w wytwórni własnej Honey Love, czyli For The Love. I korzystając z tego, pozdro dla Jacy, który dzisiaj, jeśli dobrze rozumiem, obchodzi urodziny, stówka dla ciebie. A my tymczasem wracamy do muzyki Biferologia na żywo w Radiu Campus. Honey Love z numerem Good Measure.

Słuchacie Biforologii w Radiu Campus Mele i Roland Clark. Tak jak wam zapowiadałem, jest to wyciągnięte z albumu, który w tym tygodniu, jest to pierwszy chyba album, jeżeli się nie mylę, który debiutowy album, który wyprodukował ten producent z Liverpoolu, jeżeli się nie mylę, Mele, który już od dosyć dawna od swoje piętno tutaj na scenie house'owej daje odczuć i tym albumem oczywiście można się było tego spodziewać. W wytwórni Defected rozpoczyna ten typ wydawnictw. Z tego albumu wyselekcjonowałem wam dwa numery. Pierwszy z Rolandem Clarkiem. Roland Clark to jest człowiek, którego wielokrotnie tutaj słyszeliście w Biforologii, ponieważ jest to legenda. Dla mnie zawsze Roland Clark bardziej się kojarzy z tym wokalem bardzo typowym. Natomiast jest on również DJ-em i producentem, więc możecie go z wszystkich trzech tych stron kojarzyć. W Biforologii leciały zarówno jego produkcje własne, jak i produkcje, w których był głównie jako wokalista. I ten numer, który przed chwilą słyszeliście, nazywa się Wait a Minute. Moim zdaniem, skromnym zdaniem, najlepszy z tego albumu, albumu, który swoją drogą nazywa się Alive on Arrival. A już teraz mam dla was drugi numer. Tam oczywiście jest trochę tych dosyć modnych ostatnio afro wstawek, których uznałem, że nie będę wam prezentował, bo wiem, że to wręcz ostatnio troszkę kontrowersyjny, można by powiedzieć, temat. Ja wam znalazłem taki również etniczny, ale tu przenosimy się bardziej na zachód. Przeskakujemy przez ocean. Brazylika, tak nazywa się ten numer. Mele we współpracy z Marlon Keter. Posłuchajcie tego.

Słuchacie Biferologii w Radiu Campus. Mela Q z numerem My Man. Mam ten numer dla was przedpremierowo. Będzie wydany w wytwórni Multi Notes i będzie wydany dopiero 16 października. Już dzisiaj mam go dla was. Ten numer wydany przez włoskiego producenta w takim dosyć tajemniczym, house'owym stylu. Bardzo chciałbym pójść na występ na żywo tego człowieka. Człowieka z Apulii. Być może przy następnej wizycie uda mi się to uskutecznić. Wielkie pozdrowienia dla taty Marcina i syna Stefana, których Biforologia to jedna z ulubionych audycji. Słuchajcie, bardzo miło mi to słyszeć. Wszystkie wasze wiadomości są dla mnie zawsze mega miłe, a w szczególności takie, które piszą tata z synem, to tym bardziej. Pozdrawiam oczywiście moich synów. Nie wiem, czy dzisiaj nas słuchają, mnie słuchają i słuchają tego wszystkiego, co przygotowałem, ale są regularnymi również słuchaczami, tak jak i moja mama i moja żona i całą moją rodzinę. Ściskam oczywiście. No dobra, czas wracać do muzyki. Sheila. Teraz popodróżujemy i to tak solidnie. Sheila to producent z Korei, a numer, który wyprodukował, nazywający się Audio Flex, wyprodukował we współpracy z Franco BA. Franco BA to artysta, którego już ostatnio tutaj mieliśmy w Biforologii. Artysta z Buenos Aires, stąd to rozwinięcie BA. Więc mamy koreańsko-argentyńską produkcję wydaną w wytwórni Mad Minds, wydaną wczoraj. Numer nazywa się Audio Flex. Troszeczkę będzie grubiej. Lecimy. Cardio check. Push the pace and let me see you.

Słuchacie Biforologii w Radiu Campus. Soraya z numerem Movement, producentka z filipińsko-amerykańska. No to podróżowaliśmy dzisiaj zdecydowanie po całym świecie, żeby zebrać najciekawsze świeżynki, house'owe świeżynki, albo jeszcze rzeczy przedpremierowe, tak jak ten numer właśnie jest przedpremierowy. Będzie wydany dopiero 16 października w wytwórni Omakase Records. To jest przedostatni numer w dzisiejszej 443 Biforologii, co znaczy, że w przyszłym tygodniu słyszymy się po raz 444. Ot taka zabawna, okrągła liczba nam się w przyszłym tygodniu trafi. Przypominam, że za chwileczkę już wrzucę audycję dzisiejszą na Mixcloud, gdzie zawsze możecie odszukać poprzednich audycji. Również zostawcie komentarz, jeżeli słuchacie tego na Mixcloud. Dajcie znać, który numer najbardziej wam się dzisiaj podobał. Możecie też na Spotify znaleźć playlistę, która już jest zaupdate'owana, o numery, które dzisiaj były zagrane, o te, które już są wydane, te, które nie są wydane, będą tam dodane i jak zostaną wydane, no bo oczywiście, jeżeli są niewydane, to ich na Spotify'u jeszcze po prostu nie ma. Pamiętajcie, żeby zostawić lajeczka na Facebooku albo na Insta. Na Facebooku za chwileczkę wrzucę playlistę z dzisiejszej audycji wraz z linkiem do Mixclouda. Mam nadzieję, że macie jakieś szalone plany na ten dzisiejszy sobotni wieczór. Ja mam tego wam również życzę i zostawiam wam ten zwariowany numer na koniec, żeby was nastawić pozytywnie. Wchodzimy w klimaty bardziej basowe, jak zawsze pod koniec Biforologii. Own Boss. Tym razem przechodzimy do Brazylii. Była Brazylia, była Argentyna, były Filipiny, Stany oczywiście, był i Kazachstan. Bardzo się w tym tygodniu międzynarodowo zrobiło. Wszystkie prawie kontynenty. W zeszłym tygodniu był Mauritius, w tym tygodniu Afryki nam zabrakło. Own Boss z numerem Pop This, wydany numer świeżo w wytwórni Catch and Release, wytwórni należącej do Fischera, znanej zresztą z takich produkcji bardziej basowych. Tyle z mojej strony, Jan Sińczewski się wymeldowuje, zostańcie w Radiu Campus, my widzimy się na mieście lub słyszymy się za tydzień. Czołem!

0: same sztosy.
1: Dorastałem z włączoną telewizją. Takie było dzieciństwo. Podwórko i telewizor. Telewizja była naszą dopaminą. Telewizja, landrynki, popcorn. Nie chcieliśmy dorosnąć. Tworzyliśmy podziemny krąg jak Brad Pitt i Edward Norton. Ojcowie nas kochali, ale nie zawsze potrafili nam to okazać. A my graliśmy swoje role, udając, że nie potrafimy płakać.

program Kocham Kino. Płaciliśmy abonament, ale nie płaciliśmy za miłość. Kochaliśmy się w Winonie Ryder, w Miliowowicz, u mnie Turman i Liv Tyler. Kochaliśmy miłością bezgraniczną. 2001 rok, telewizja na żywo. A my czujemy, że

Dobry wieczór, Radio Campus. To jest audycja Bastronauci. Będziemy dzisiaj... O, ciekawe. Będziemy dzisiaj zapowiadać między innymi wydarzenie, które znajdzie się na waszym radarze w przyszły weekend, w sobotę. Wracają do was brzmienia, które promujemy tutaj nie raz, nie dwa, nie 50, czyli będziemy puszczać bardzo dużo ukochanych naszych 160-tek, ponieważ one się zdarzają w ogóle teraz cały czas w naszych wspaniałych audycjach. Tak naprawdę robimy to zarówno w Bitkulturze, jak i w Bastronautach, więc mam nadzieję, że w końcu skumacie, że nie jest to muzyka, która jest dla was niedostępna. Polish Juke, super ekipka naszych ziomali, już niedługo będzie występować w Under Yolo. Za tydzień robimy bibkę wspólną, w której będziecie mogli posłuchać bardzo wielu lokalnych zawodników. Między innymi wystąpi tam Rhythm Baboon, który nie grał w Warszawie od bardzo dawna i nie grał bardzo dawno jako Rhythm Baboon tak naprawdę, bo Rhythm B jako same jego alias producencki wygrał tak naprawdę wszystkie wcześniejsze wcielenia i długo było to elektro, długo było to techno, ale było naprawdę niewiele footworku, a to będzie właśnie footworkowo-dżukowa i basowa impreza. Basowa można by powiedzieć ogólnie, no ale przygotujcie się na szybkie tempo i przygotujcie się na to, że pewnie będzie dżunglowo i hardkorowo na sam koniec. Wystąpią między innymi znani z duetu Wirop Rave, PZG i Dubsknit, chociaż wystąpią właśnie pod swoimi solowymi aliasami, więc będzie po prostu urwanie głowy. No zawsze wam proponujemy naszych idoli. Będzie też Sayuri, na której urodziny dzisiaj serdecznie was zapraszam do Backen Baru. Będę grać w back-to-backu z Automatem. Będzie Lux Familia, który zawsze przyjeżdża do nas z Poznania na tego typu występy, a my będziemy celebrować naszą ulubioną nutkę, która tak naprawdę powiedziałabym, że jest niszowa, ale właśnie sprawdziłam, jak Big Dope i DJ Slago świetnie sobie poradzili z nową swoją premierą. Więc teraz zaczniemy. W sumie zaczniemy od Londynu i zaczniemy od Craig'a Davida i 160 Unity, samej ekipki, która bardzo była eksponowana na Outlooku, dostając całą swoją scenę i dając nam bardzo dużo radości z tego tytułu. Będziemy dzisiaj grać szybko po to tylko, żeby skończyć prawdopodobnie jakimiś czwórkami ode mnie, bo taki mam humor, to jest audycja Bastronauci. Jeżeli w trakcie całego trwania audycji będziecie potrzebowali jakiegoś track ID, to piszcie śmiało na 886 971 971.

DJ Slago razy dwa, najpierw w duecie z Big Dopey z epki WMS26. Gdybyście chcieli sobie szukać i sprawdzać, sprawdzajcie te trzy numery, z których dwa są niezwykle sprośne, a my puściliśmy ten najgrzeczniejszy. A jeżeli buja was to, czego słuchacie w tym momencie, czyli cały ten dżuk, to pamiętajcie, że 3 października możecie wpaść do Underiolo na kolejną edycję imprezy Just Juking, która odbędzie się w podziemiach z udziałem Rhythm Babuna, Luxa Familiara, Sayuri, PZG, Sknita i MPJ. Wpadajcie koniecznie sprawdzić coś, co gatunkiem niszowym może już było, ale tak naprawdę wydaje mi się, że razem z uderzeniem może być przyszłością tego clubbingu, kiedy już znudzimy się różnymi rzeczami 130-140 tempowymi. To jest ciekawe, bo w sumie omijamy tak naprawdę 150 i całe techno i przechodzimy od razu do najszybszej muzyki, później już do jungle i do 170 BPM powyżej. Ale natomiast jeżeli chcielibyście sobie jeszcze dzisiaj pobasować, bo tak naprawdę skupiamy się na kilku rzeczach naraz, serdecznie zapraszamy was na pierwszy takeover kolektywu Sidechain w K-barze Powiśle. Będziecie mogli zobaczyć całą śmietankę polskiej sceny. O, jak fajnie, że gra Azyl. Będą MC, będą też dwa akty z Czech. Będzie, mam nadzieję, że czyta się to jutro, ale UTR i Majkasz. Z osób, które na pewno pojawiały się też tutaj w kampusie, będzie Jendrula, Molhead, Agent i na przykład kto jeszcze był w kampusie z tej listy, jak patrzę, ale DJ Ambassador przyciągnął w tym momencie moją uwagę, powiem ci, mój sekretny gościu audycyjny, który tutaj siedzisz obok mnie. DJ Ambassador to jest poważna ksywka. Wpadajcie w każdym razie na grajmowo-basowy melanż, który wydarzycie dzisiaj w K-barze. Wlotki taniutkie, 30 ziczko, płacicie na drzwiach i bawicie się do rana, jak sądzę, na dwóch salach, bo tylko grubo leci się w K-barze, a już za chwilę reprezentanci stricte imprezy za tydzień Polish Jukowej. Najpierw Rhythm Babuun, potem trochę przemieszania z Demo Soldierem, później Lux Familiar, a później przejdziemy do naszych ulubionych, rezających PZG i Dubs Knita. Bawcie się dobrze, to są Bastronauci na 97 i 1 FM.

Pozdro Polish Juke, pozdro Benelux, czyli Benkart i Lux Familiar już za tydzień w Under YOLO 3 października.

To jest audycja Bastronauci. Witam Państwa serdecznie w tradycyjnym wejściu o 21.37, sekund 27. Dzisiaj promujemy imprezę Just Juking, która wydarzy się w Kejbarze po Wiśle za tydzień, 3 października. Jeżeli chcielibyście zrobić w Kejbarze po Wiśle, w Anderjolo, już mi się wszystko pomyliło, w Anderjolo, czyli pod pyszną pizzerią, a jeżeli chcielibyście zrobić coś bardziej szalonego tego dnia, to bardzo Wam polecam sprawdzić line-up na imprezie Panda Dread w Gdańskiej Stoczni, gdzie obok Numa Crew i Killa P usłyszycie m.in. naszą polską legendę z Kwidzyna, Radical Guru. No i cóż, nie będę dłużej przedłużać. Teraz legendy z Łap i Szczawnicy, z Knit i PZG w utworze Blood z świetnej epki Loop wydanej przez Polish Juke, czyli jakby nie było organizatorów wydarzenia Just Juking. Check it out!

zgodnie z tytułem epki DJ Maniego The Grind Don't Stop, naprawdę zobaczyłam, że grind doesn't stop na scenie lokalnej, więc oprócz tego, co wam polecałam, czyli dzisiejszego dżukowego motywu przewodniego, który zrealizujemy w Underiolo za tydzień podczas Just Jukin w sobotę, no to powiem wam, może zaczynając tutaj od najbliższych. Tak jak już powiedziałam, będzie dzisiaj Sidechain Collective Takeover w K-Barze z śmietanką młodej sceny grime'owo, basowo, przeróżnej i różnymi instrumentami na żywo. W Mastaku klasycznie lecimy winylowo Wox District, SKFF, FM i Smański. Jak zwykle dobra selekcja w tym wspaniałym domku, w tym uroczym salonie. Bardzo polecam wam sprawdzić Mastaczek. Tymczasem im bardziej zbliżamy się w górę, tym szaleniej. Świetna ekipa, mój sobowtór Antymati, Domi D i DJ Neurospicy na kolejnej imprezie z cyklu We Love Jersey Club w Underiolo, a jeszcze zostając na Powiślu, Karma Crew, to jest Bulgot i Czaraka, Hubert Watch i Matt. Serdecznie wam polecam dzisiaj pochodzić, bo wygląda na to, że jest to taki typowy ostatni weekend przed studiami, kiedy dzieje się bardzo dużo. No już przy tym ostatnim wam mówiliśmy, że nie wiadomo w co nogi włożyć, w który parkiet tak naprawdę, a wygląda na to, że możemy się jeszcze pobawić bardzo dobrze w ten weekend na tym przełomie jesienno-letniego sezonu tak naprawdę. A wydaje mi się, że jeszcze czeka nas bardzo dużo tej jesieni, ponieważ kluby rozkręciły się, powstały nowe kolektywy, więc zobaczymy, do kogo będzie należeć zima w mieście Warszawa. To jest Radio Campus 97.1 FM i audycja Bastronauci.

To jest audycja Bastronautka i segment dziewczęcy. To ja, Adelix, grałam dla was przez ostatnią godzinę. Selekcja przygotowana została wspólnie z Mateo, czyli reprezentantem inicjatywy Polish Juke. Już za tydzień zobaczycie się w Underiolo. Dzisiaj zwiedzajcie, wbijajcie na Resident Advisora, żeby zakręciło wam się w głowie. Ode mnie teraz Fondi i utwór o tym, co wszystkie dziewczyny robią w klubie, a potem jeszcze dwie nutki od mojego tajemniczego gościa. Słyszymy się za tydzień.

Tę selekcję sponsoruje Bozo, a.k.a. niegdyś ex Arturek Bozo i obecnie cały czas Dima, a.k.a. Quantum Doll.

0: Campus. Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.
1: Same sztosy.

Оксана Штосы. Академический радиокампус.

0: Powiedz mi, mały, tańczyłeś kiedyś z diabłem przy świetle księżyca?
1: Świetna zabawa.

0: Radio Campus. Same sztosy.
1: Rytm muzyki zbliża się do 200 uderzeń na minutę. Serce bije 80 razy na minutę. By dogonić oszałamiającą muzykę, przyspiesza. Lasery, efekty stroboskopowe,

0: Деньги это ничто.
1: Кампус.
2: Mogę się wylać przed tobą z wszystkim. Czuję, że tego nie chcesz. Przeraża cię prawdziwość. Przytłacza moje wnętrze. Chciałem mieć w tobie azyl. Moje bezpieczne miejsce. Tylko jak obserwują nas, to chwytasz mnie za

Nie wiedziałem jak dotrzeć do ciebie kochana. Jedziemy autem, słuchamy Drake'a w ciszy i mamy do pogadania. Ja wyraźnie widzę to czego nie słyszy nikt po tobie. Nie jesteś sama, chociaż wolałabyś być teraz sama i dalej mnie kochać, ale trochę z dala bardzo.

0: siedzi nas czworo.
1: A ejo, Kanik, słuchaj, jesteśmy w Greenpointcie, a jest Martin, a jest Nacho, jest Korczo. Jest Martin, stary i Lukas. Lukas ma w górę i jedzie na górę, więc mamy podwózkę.
0: Się boją, bo...